Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przebiorę.

będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu.

0: To jest lepsze od budzika na dzień dobry w RMF Max, Zalia i Tylko kochaj mnie. No to jeszcze dzień dobry od nas. To
1: dzień
0: jest
1: dobry!
0: Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Filip Piber.
0: Karola Kowalska.
3: Mateusz Marek.
2: I przy okazji od razu nowa moda, która jest na Instagramie, bo rano musicie być najlepiej poinformowani. Już wiecie, te wszystkie fioletowe rzeczy to nie jest lawenda. Teraz nie? Świat oszalał na punkcie warzywa, które się nazywa UBE.
0: Aha.
2: I to jest nowa absolutnie moda, jeżeli chodzi o Instagrama, media społecznościowe, jest to wszędzie.
0: Nowa macza.
2: Nowa macza, no dokładnie. Okay. No.
3: Ej, a pamiętacie jeszcze modę na dubajską czekoladę i na bubu?
2: No tak, no. A w rzepaku to teraz zdjęcia sobie robią babcie z wnuczkami.

0: I tak pozytywnie buja nas od samego rana Neptunika i ich numer What If. Słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: No i jak dobry humorek już jest, to teraz zapraszamy do zabawy pod tytułem Która praca nie śpi, jaka praca o tej porze jeszcze przed szóstą jest już na nogach.
2: Nagrywacie głosówkę teraz. Wchodzicie na Facebooka RMF Max, wchodzicie na Instagrama RMF Max. Gdzie wam jest wygodniej, wysyłacie do nas głosówkę, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiliście.
0: Szukamy ludzi, którzy są dumni ze swojej roboty od rana. Dajcie znać i wszystkim przebijemy piątkę. Poznajmy się na antenie.
2: Jaka praca nie śpi, skąd jesteś jeszcze? Skąd nagrywasz głosowe, wariacie? To nam wyślij.

0: No i jak ruszacie się do tego numeru o poranku, to wszystkie kości rozruszane Maroon 5 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I to jest właśnie ten moment, gdzie sprawdzamy i czas na finał zabawy. Gdzie są moje klucze? Gdzie Mateuko? Ej, ukrywaj tam za coś, szefie.
4: Ja mam zawsze najtrudniej. Mam się wydaje, że to jest takie proste. Co ja się tu morduję, no ale
0: poranne kardio po prostu.
4: Odpowiedzi przyszły po prostu bardzo ciekawe.
3: Ekipa wie wszystko.
5: Witam, klucze są w papierowym pudełku i pozdrawiam wszystkich putechników.
4: No, dołączamy do... Znaczy nie tam, ale putechnicy są pokopiona.
0: No my to sprawdziliśmy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
6: Myślę, że te klucze są schowane w lodówce.
3: No, ale jak lodówką zatrząść, nie? To jest zawsze to pytanie. Zawsze mnie to zastanawia, no.
7: Klucze są ukryte w parasolce.
3: No, czy to jest parasolka?
4: Nie.
3: Wiem, że to jesiennie brzmi, ale to jednak nie jest to.
0: Ale blisko.
3: Dokładnie, dokładnie.
8: Z tyłu za wami stoi taka brązowa komoda. To jest trzecia szuflada od lewej strony od góry. W tej szufladzie po prawej stronie jest takie pudełko drewniane.
4: Jakbyś tu był, no.
3: Grzegorz.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: A dzisiaj klucze schowane były w jesiennym płaszczu, w rękawie. Jest to płaszcz Karoliny Kowalskiej i muszę jej go oddać teraz.
0: Możesz spokojnie ubrać.
4: Są.
0: Chcę się ubrać. Czy w płaszcz? Czy może w lekką kurtkę?
4: Ubierz się
0: sprawdzimy
4: w klucze.
0: Za chwilę w prognozie pogody w RMF Max, ale to się ubiej dopiero. Offenbach tymczasem nowe. Four to the floor.

0: Najlepiej od samego rana gramy w RMF Max. Offenbach i kawałek Four to the Floor na 5 minut przed godziną 7. I od razu najważniejsze informacje z podsamieckich Tater. Hej, słuchajcie, w Tatrach spadł śnieg. Przysięgam wam, właśnie widzę zdjęcia. W Tatrach nad Morskim Okiem już jest śnieg.
1: Co za mnie to oznacza, że w Tatrach można oglądać Kevina już nawet we wrześniu.
2: I w Tatrach czas zimowy jest już spóźniony.
0: Norma.
1: Jaki czas u was za oknami? Czy jesienny, czy już też zimowy? Sprawdzamy za moment w prognozie pogody. Będzie też flesza, to wszystko punktualnie o 7 w RMF Max. Zostańcie.
3: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: By ktoś powiedział pyszne.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Tu RMF Max jest 7, mamy dla was najnowszy flash, sport i pogodę. Jest Kinga Nega. Dzień dobry po raz pierwszy dziś.
8: Dzień dobry. Kolejna bramcy już w Polsce. Partia 35 czołgów dotarła do kraju, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie zamówiono 250 maszyn, kontrakt wart jest blisko 5 miliardów dolarów. Dostawy zbliżają się do finału, ostatnie czołgi przyjadą do Polski jeszcze w tym roku. Rekordowa kara dla hurtowni farmaceutycznych. UOKiK nałożył ponad 900 milionów złotych sankcji za zmowę cenową. Śledczy ustalili, że firmy przez lata wymieniały się poufnymi informacjami biznesowymi. Chodziło o ceny leków i warunki sprzedaży. Dzisiaj w RMF Max zachęcamy, by zamienić 4 kółka na 2 albo wskoczyć do autobusu lub tramwaju. Europejski Dzień Bez Samochodu to idealna okazja, żeby podróżować bardziej eko. No to sprawdźmy, jak reagujecie na to wyzwanie.
9: Dzień bez samochodu. Widzę, że pan chyba częściej jednak rowerem.
10: Wolę dla zdrowotności jeździć na rowerze.
11: Pieszo albo rowerem.
9: A mąż?
11: Autobusami dojeżdża.
9: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby przesiąść się na coś innego.
11: Oczywiście, że nie.
9: Czy jest taka opcja, żeby zamienić samochód na coś innego?
12: Jednak te codzienne obowiązki, zwłaszcza z samochodem, związane są. Także w moim przypadku to by było trudno.
13: Nie zawsze czas mi to na to pozwala, ale staram się dużo aktywniej jeździć rowerem.
8: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał Kamil Puternicki. A czy dziś samochodów na ulicach dużych miast jest zauważalnie mniej? No to jeszcze sprawdzimy za godzinę. Nobel cenniejszy niż kiedykolwiek. Fundacja Noblowska podniosła wartość nagrody z 11 do 12 milionów koron szwedzkich. To rekord w historii słynnego wyróżnienia. Do kogo trafi nagroda, dowiemy się niebawem. Pierwszych laureatów poznamy na początku października. Jesień jutro oficjalnie przejmie stery. Najbliższej nocy, dokładnie o 2:05, rozpocznie się równonoc jesienna, no a później słońca będzie coraz mniej, a dni staną się krótsze. Tymczasem w ostatnim dniu lata w wyższych rejonach Tatr zrobiło się biało, poprószyło m.in. na Kasprowym Wierchu, stąd apel do turystów.
14: Lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki, na pewno prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie. Te warunki się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
8: Mówił ratownik dyżurny Topru Edward Lichota. Najświeższa prognoza pogody tuż po sporcie.

0: Na początek tenis i nareszcie wygrana Mai Chwalińskiej w turnieju WTA. Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Polska zagra dzisiaj w Sofii z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz słabsze występy polskich pięściarek na Mistrzostwach Europy. Po pierwszej walce z mistrzostw odpadła srebrna medalistka olimpijska Julia Szeremeta. Swoją walkę w 1/8 finału przegrała również Aneta Rygielska. Szkoda.
1: Szkoda, no bardzo szkoda, naprawdę, tym bardziej, że trafiłam w pierwszej walce na jedną z najlepszych dziewczyn tak naprawdę tutaj.
0: Czyli na Gizę Mozer z Turcji. I jeszcze wielkie pieniądze w piłce. Legia Warszawa częściowo sprzedana. Nowym właścicielem 40% akcji klubu został Amerykanin polskiego pochodzenia Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem nadal Dariusz Mioduski.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Lato pakuje już walizki, a to pożegnanie z nami będzie już w trochę jesiennym stylu. Dzisiaj na niebie sporo chmur, miejscami popada deszcz, a na wschodzie kraju może też zagrzmieć. Bluza na pewno się przyda, bo dzisiaj dość chłodno. 13 w Krakowie, 14 stopni w Kielcach, 16 w Warszawie, 17 w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu. Nad morzem i w górach może mocniej wiać, a najwięcej słońca dziś na północnym zachodzie.
3: Na szczęście macie RMF Max, więc żaden jesienny chłód nie powinien być straszny. Michiko na 5 minut po godzinie 7 gra już teraz dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.

0: Roxy Faust, nasza rocką wodę, 8 minut po godzinie 7, a my wypływamy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wypływamy na morza wiedzy, słuchajcie, i dobrej zabawy przy okazji, bo zapraszamy was teraz do naszej porannej, waszej porannej zabawy, do tablicy, proszę.
4: Potrzebujemy ludzi, którzy jadą z tak zwanym bąbelkiem do szkoły, mają go na pokładzie i chcą razem nam zadać jakieś trudne pytanie, nas ugrillować. Dzisiejsza kategoria to geografia. Napisz nam na Facebooka albo na Instagrama RMF Max nazwę swojej samochodowej drużyny, która będzie się kręciła dookoła geografii. Ta najciekawsza, ta związana właśnie z geografią, trafi do nas na antenę i będzie walczyć o kieszonkowe dla bąbelka.
5: Tak, bo to będzie do zgarnięcia stówka kieszonkowego do podziału według uznania.
0: Rodzic bąbelek.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
5: Zgłaszamy się na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Wysyłamy nazwę waszej samochodowej drużyny geograficzną.

0: Moving to the Sun, 14 minut po godzinie 7, a napięcie naprawdę rośnie.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Zabawa do tablicy, proszę. Wszyscy się bawimy, wszyscy się zastanawiamy, czy znamy odpowiedzi na pytania z zakresu podstawówki. A z nami jest drużyna Morze Możliwości, czyli Kuba i Antek. Siemano.
3: Siema.
0: Siemano. No to słuchajcie, wiemy już, że Antek już został odprowadzony do szkoły, więc został tylko
2: do przedszkola.
0: Kuba.
4: Do przedszkola, tak?
2: No tak, no
3: tak. Tak,
2: no,
3: do przedszkola.
0: No wiadomo, to stoi przed szkołą.
2: Ale był na pokładzie.
5: I Antek na pewno te pytania by nam
2: na
5: zadał.
2: Na pewno.
0: Więc teraz...
3: On zna bez problemu odpowiedź.
0: To zobaczymy, jak sobie poradzi. Kogo wybierasz w takim razie? Kliber, Karola czy Mateusz? Kto będzie grillowany?
3: No to Kliber.
0: No, elegancko to w takim razie. Słusznie.
1: Do tablicy, proszę.
0: No więc bardzo proszę, zadaj mi pytania z geografii, piękny książę.
3: Jak jesteśmy przy Kubie, to może nie, gdzie, w jakim kontynencie leży Kuba?
2: I co, Kuba?
0: No, w Ameryce. Co? Tej.
2: Której, no?
5: No. Kuba co?
2: Lewej czy prawej, no?
3: To nie ja, to jest w Polsce jak ktoś, ale północnej. Chodzi o państwo, Kuba.
0: Północnej, Ameryce Północnej.
3: O, brawo, chyba będzie dobrze.
2: Puuu! Nie, to... Tak, no, w środku.
0: Ludzie was, przecież o tym wiem. Dobra, dawaj drugie pytanie, no. Mhm.
3: Dobra, to drugie, damy troszkę łatwiej. Ile mamy kontynentów?
0: A o ile mogę się pomylić?
2: Dokładnie, musisz powiedzieć...
0: Filip. Dobra.
3: No, musisz powiedzieć dokładnie.
5: No, wyjaj, pomoże.
0: Siedem.
3: Brawo!
0: Siedem!
3: Ale chyba zdążyłeś w ChatGPT wpisać.
0: Tak. Nie, co ty, Kuba, przecież skąd się w ogóle wpadł taki pomysł do głowy, nie?
5: Miał napisane to na ręce, słuchaj, miał ściągę na ręce.
2: Ale to jest to, że właśnie wszystkie takie Antki znają odpowiedzi na takie pytania, bardzo dobrze wiemy.
0: Tak. Dokładnie, tak naprawdę to mi Antek podpowiadał, bo do niego zadzwoniłem, nie?
1: Dzisiejsza kategoria.
0: O, kategoria już poszła w takim razie. Geografia.
5: Bardzo wam dziękujemy, Kuba, Antek. Jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć stówkę. Ta dzisiejsza oczywiście leci do was po przedszkolu. Możecie iść na lody, na spacer, na ciastka. Nawet możecie wybrać się w krótką podróż.
0: A jeszcze raz Somber, my body isn't ready. Ja też nie byłem gotowy na te wszystkie pytania.

Somber w RMF Max, 20 minut po godzinie 7. Jutro też będziemy się z wami bawić w zabawie do tablicy. Proszę jutro też do zgarnięcia kieszonkowe w wysokości stówki dla waszych bąbelków. Bądźcie koniecznie z RMF Max.

0: is the answer.
1: Doskonały numer na poranek, na każdą porę. 7:30 w RMF Max. Morandi Angels oczywiście.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
1: A my dzisiaj świętujemy wszyscy w Polsce. Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu. I w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
3: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dom od miesiąca.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka RMF Max.
1: No i Stano też ma tak od miesiąca dzień bez samochodu, nie?
3: On ma codziennie dzień roweru.
1: Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.
4: Przejechali po nim koledzy moi z koleżanką.

0: Myjemy z wami zęby, wyprowadzamy psy i słuchamy najlepszych hitów Kygo i Take Me Back o 7.39 z RMF Max. To jest właśnie poranek, to jest uśmiech, nie?
1: A teraz ciekawa informacja, słuchajcie, będą nasze worki na śmieci mają zostać podpisywane, tak żeby było wiadomo, kto co wyrzuca, żeby dało się to sprawdzić.
2: Ale
1: to
2: jak będą je podpisywać?
1: No właśnie tutaj będziemy nakleić taki specjalny kod, ale na razie ten pilotażowy program będzie wprowadzany tylko w Ostrołęce.
2: Najgorzej, czyli co, czyli będzie można sprawdzić na przykład, ile ja zjadłam w domu czekolady.
0: No i też ja mam nadzieję, że będę mógł podrzucić sąsiadowi szkło do na przykład żółtego.
1: Taki prank.
0: O Jezu, przepraszam.
1: It's a prank, bro.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
14: I po reklamie.

0: Dla wszystkich psiarzy spacerujących o poranku, ale o kociarzach też nie zapominamy. Animal w RMF Max 10 przed 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Muzyka leczy. Chińscy naukowcy dowiedli tego, bo czytamy sobie takie rzeczy w internecie, że muzyka naprawdę leczy.
0: Ale
2: więc
0: naprawdę.
2: Jeżeli chcecie się odprężyć po bardzo stresującym dniu, jeżeli chcecie się zrelaksować, to najlepiej, żeby posłuchać właśnie swojej ulubionej muzyki, swojego ulubionego artysty, nie?
0: A radia można swojego ulubionego posłuchać?
3: Jak jeszcze ktoś coś powie do tego, to jest w ogóle już pewnie odprężające. No i najważniejsze, dobrze, że nie trzeba się zapisywać na jakąś, wiecie, playlistę na NFZ czy coś.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.
3: Dlatego są tacy artyści jak
1: RMF Max,
3: Dr. Alban, Dr. Dre, wiadomo.

0: Może pogoda nie jest najładniejsza, ale za to jak ładnie wam gramy w RMF Max, to Clean Bandit i Zara Larsson na 5 minut, a właściwie już nawet 4 przed godziną 8. Flash, prognoza pogody, sport, czyli wszystkie najważniejsze informacje. RMF Max. Będziemy mieli dla was już za moment, punktualnie o 8, bądźcie koniecznie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
5: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
4: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: I po reklamie.

0: I minęła ósma i czas na Flash Sport i pogodę w RMF Aksji. Z nami Kinga Nyga.
1: Jestem, zostańcie z nami, koniecznie. A zaczynamy od liczb i prognoz. Tempo wzrostu polskiej gospodarki może wyhamować i to jeszcze przed końcem roku.
2: Taki scenariusz prognozuje część ekonomistów. Wpływ na możliwy niższy wzrost PKB w ocenie analityków mają m.in. wyhamowanie tempa wzrostu płac i spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy w porównaniu z lipcem.
1: Informował Mateusz Bożek. Teraz Bruksela. Unijne kraje nie dogadały się w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji. Dziś rozmowy mają być kontynuowane. Jeżeli nie zapadnie jednomyślna decyzja, restrykcje wobec blisko 3000 osób i podmiotów wygasną o północy. Pozostajemy w Europie, ale zmieniamy temat i kierunek. Wyjazd do Wenecji wkrótce może być jeszcze droższy. Opłata za jednodniową wizytę może wzrosnąć nawet trzykrotnie i wynieść 30 euro. Dotyczy to osób, które przyjeżdżają bez noclegu. Władze miasta przekonują, że obecne stawki nie powstrzymują masowej turystyki, a Wenecję co roku odwiedzają miliony gości. Z zatłoczonych ulic Wenecji przenosimy się na polskie drogi. Rower, komunikacja miejska albo spacer. Dzisiaj każdy sposób jest dobry. W dniu bez samochodu sprawdzamy, czy na ulicach dużych miast zrobiło się choć trochę luźniej. Jak to wygląda w Krakowie?
3: Mamy dzień bez samochodu, słuchajcie. Co roku namawiają tych kierowców, żeby przesiedli się do komunikacji miejskiej. Czy wy widzicie różnicę?
4: No, niezbyt.
3: Czyli tłok jest.
4: Kraków i tak jest zatoczony, więc...
5: Zawsze są auta i będą.
3: Czyli nawet w dzień bez samochodu mamy korki.
5: Tak.
3: Czyli dzisiaj też są.
5: Dzisiaj duże korki.
3: Tak.
4: Nic nowego.
1: Usłyszał Przemek Błaszczyk, ale dzień dopiero się rozkręca. Jeszcze możecie być, jako zachęcamy. A na koniec studenci, o nich też pamiętamy w RMF Max. Przed nimi ostatnia prosta, za kilka dni start roku akademickiego. Co trzeba załatwić, zanim zacznie się nauka?
6: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie. Jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
7: Ja już jestem w pełni przygotowany. Studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
8: Co student ze sobą zabiera?
9: Na pewno przynoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba potrzebne, ale jakieś ubrania, rzeczy kuchenne, w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
1: No i tyle. Ze studentami rozmawiała Agnieszka Wyderka.
10: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: Polscy siatkarze gotowi na kolejny ważny mecz. Dzisiaj starcie z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
11: My nie możemy się doczekać grać tych meczów. I bardzo lubimy grać tych meczów. I cały czas je gramy.
1: Podkreśla trener Nikola Grbić. Mecz w Sofii o 18. Jeżeli wygramy, jedziemy do Mediolanu na półfinał. 4 mecze z 3 rywalami, 4 podróże i w sumie 5 stadionów, licząc z treningowymi. Rozpoczęło się zgrupowanie polskich piłkarzy przed Ligą Narodów. Pierwsze mecze w piątek z Bośnią i Hercegowiną. W zestawieniu najlepszych tenisistek prowadzi Lena Rybakina, Iga Świątek nadal 9. U mężczyzn prowadzi Włoch Jannik Sinner, a najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz jest 46.

0: Tik-tak, lato właśnie odlicza te ostatnie godziny z nami, a na pożegnanie serwuje nam pełen pakiet atrakcji. Będą chmury, przelotne deszcze, na wschodzie niewykluczone burze, ale po południu najwięcej słońca złapią mieszkańcy zachodniej Polski. Najchłodniej również na południu kraju, od 12 do 14 stopni, w centrum i na wschodzie cieplej, 14-16 kresek, a najcieplej w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu, tu od 16 do miejscami 17-18 kresek.
1: Czy to jest najlepszy moment na to, żeby wyjąć i pokazać kolekcję moich bluz? Poczekajcie chwilkę.
0: Tak, no.
1: Wszyscy je mamy. Jesienna aura się zbliża i to jest ten sezon.
0: W bluzach, w swetrach, w wysokich skarpetkach. Cała załoga wstała i nie udawała i z wami do 9 w RMF Max.

0: Smarujemy Hej Chleb najlepszymi hitami, ale Farben i Body Talk na 9 minut po 8.
1: Wstawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jak do śniadania oglądacie swój ulubiony serial Przyjaciele, to słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo dzisiaj dokładnie mijają 32 lata od premiery serialu Friends. No i mamy dla was... Co?
0: Ile?
3: 32.
0: Okej, okay. Siema milenialsi, idźcie zbadać plecy.
3: No i z tej okazji mamy dla was zabawę. Aha. Najlepszą na świecie, wiemy, że wam się spodoba. Pytanie, którym przyjacielem w swojej paczce jesteś? I teraz uwaga, przykłady.
4: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, a miałoby to brzmieć tak. Hej, tu Mateusz, jestem tym, który jest wiecznie głodny.
0: Hej, z tej strony Filip, ten, który zawsze gada o tej piłce.
3: Cześć, tu Karola, jestem tą, która nigdy nie przychodzi na czas.
0: A ty kim jesteś w naszej porannej ekipie? Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Robimy taką galerię friendsów tutaj. Wypuścimy was na
0: antenę. Friendsów RMF Max.

0: Ci to wiedzą, jak robić fajne numery mrozu i Kacperczyk. Oczywiście gramy je w RMF Max.
1: A my wam zawsze mówimy, jak dzieje się coś dobrego, także uwaga!
2: Uwaga! Dzisiaj możesz dostać na konto 22 tysiące od RMF
0: czekaj,
2: Max.
0: Czekaj, ile? No? Czekaj, 22 tysiące?
2: 22 tysiące złotych, no.
1: Tego jeszcze nie było i czy to się jeszcze powtórzy? Tego nie wie absolutnie nikt, dlatego dobrze radzimy. Zagraj o tę kasę teraz, od razu, z samego rana.
0: No, przyślij SMS-em hasło Max na 7327 za 3,69 z VAT-em, bo nie tylko grasz o 22 tysiące, ale za samo odebranie telefonu dzisiaj można zgarnąć już tysiaka.
2: Słuchajcie, wysyłacie teraz 7327 hasło Max SMS-em za 3,69 i wchodzicie do gry, a po południu możecie wyjść z pracy bogaci o 22 tysiące złotych.
3: Max. Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: I po reklamie.

0: No co za gość robi piosenki. Naprawdę najlepsze numery. The Weeknd, Blinding Lights, oczywiście w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: A tymczasem dzisiaj równo 32 lata od premiery serialu Friends, dlatego zapytaliśmy was o to, którym przyjacielem, przyjaciółką w swoim gronie jesteście. No i oczywiście przysłaliście nam najlepsze głosówki na świecie i sami chcielibyśmy być w takiej paczce. No w sumie jesteśmy.
4: Cześć, jestem Iza. Żartuję, kiedy jestem w niewygodnej sytuacji.
5: Cześć, tu Paweł. Zawsze punktualny.
6: Hej, zawsze jestem szalona i zawsze mam dużo szalonych pomysłów. Pozdro!
7: Hej, tu Marzena. U mnie musi być zawsze czysto i zawsze dobrze ugotowane.
8: Tu Ania, która zawsze za dużo gada.
9: Jestem jak Ross Geller. Ciągle gadam o dinozaurach, bo już jestem taki stary jak dinozaur. Trójka z przodu.
10: Kto mi poprzestawiał ręczniki, nie są poukładane kolorami? Kto mi poprzesuwał magnesy na lodówce? I know!
11: Hello, to ja, Monika.
12: Ekipa, jesteście najlepsi.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No i najfajniejsze jest to, że też mamy swoją wspólną miejscówkę i to jest Poranek RMF Max.
12: Zapraszamy na naszą kanapę.

0: bez końca.
1: Wiemy, że ten numer zrobił wam poranek bez końca i Oskar Cym z 9 minut po wpół do 9 jest już w RMF Max.
2: Słuchajcie, widzę, że naukowcy znaleźli odciski palców, które przetrwały 15 tysięcy lat.
3: 15 tysięcy lat?
2: No.
3: To mu chyba u mnie na oknie, nie? Ale przecież nie trzeba mi co 15 tysięcy lat przypominać. No hello.
2: Czekaj na święta, to się dorwą.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
16: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: I po reklamie.

0: Ale ten poranek leci, jest już 8:50, a to był Robin Schulz w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i słuchajcie, pojawił się raport o psiarzach. Okazuje się, że Polacy mają takie zwierzaki od 10 do 25 kilo, że rzadziej to jest suczka niż pies. No i że najczęściej to mamy tylko jednego psa.
0: No, bo to ja wiem, bo to chodzi o mieszkania, wiesz? Bo w mikrokawalerkach jak merda ogonem, to obie ściany naraz sobie, a drugi to już się nie zmieści.
3: Daj psu mikrokawalerkę i się wyprowadź, bo to się należy. Mikrokawalerka psu jak psu buda.
0: No, na kredo.

0: Dziadzie Eminem i jego The Real Slim Shady w RMF Max. 4 minuty pozostały do godziny 9. Za chwilę flash i prognoza pogody. Tylko zostańcie i posłuchajcie. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

0: ryzykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Klau.
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Jest 9:00. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
5: Już 150 km granicy z obwodem królewieckim zostało umocnione zaporą inżynieryjną. Stanęły tam betonowe bloki i powstał rów przeciwczołgowy. Do końca roku umocnione ma zostać kolejne 50 km. Stawianie zapór to jednak nie wszystko.
6: Zgadza się, równocześnie z zaporą powstaje zabezpieczenie logistyczne, czyli 18 miejsc składowania betonowych jeży. Zlokalizowane są w pobliżu granicy, by w momencie realnego zagrożenia przetransportować je na prywatne działki, na których teraz w czasie pokoju nie mogą stanąć. Też budowanie zapory elektronicznej. Chodzi o wzmocnienie sieci telefonii komórkowej na terenach przygranicznych. Powstają tam także słupy z czujnikami do wykrywania ruchu na lądzie i w powietrzu.
5: Ostatnim etapem będą instalacje obrony powietrznej, dodaje Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max.
5: We wtorkowy poranek na stołecznych drogach aut jest sporo, a przez to podróż trwa dłużej. Postoicie między innymi na Wisłostradzie, Alei Armii Krajowej czy Marymąckiej, ciasno też na Alei Ken, Grójeckiej i Puławskiej. W województwie pomorskim trwają intensywne przygotowania do rozbudowy i modernizacji infrastruktury ochrony ludności oraz budowy nowych schronów i miejsc doraźnego schronienia, usłyszeliśmy w Urzędzie Wojewódzkim.
7: Miasta są zobligowane do tego, żeby zabezpieczyć takie miejsca schronienia, ukrycia dla 50% populacji. Jeżeli chodzi o obszary wiejskie, jest to 25%, więc będziemy dążyć w kolejnych latach, żeby te wszystkie wskaźniki były zrealizowane. Tutaj o dofinansowaniu na poziomie w naszym województwie ponad 300 milionów, w skali kraju jest to 5 miliardów złotych.
5: Powiedział Krystian Kłos, rzecznik wojewody pomorskiej. Awaryjne prace, realne utrudnienia. Od dzisiejszego poranka mamy spore zmiany w kursowaniu tramwajów w Poznaniu. Wodociągowcy muszą rozkopać fragment ulicy Dowbora Muśnickiego, a to oznacza brak tramwajów na moście Świętego Rocha. W praktyce bimby od dziś jeżdżą objazdami, głównie przez most Królowej Jadwigi.
8: Dotyczy to linii numer 3, 8, 13 i 16, natomiast piątka, która też normalnie, standardowo kursuje przez most Świętego Rocha, jest na czas tych prac zawieszona.
5: Mówił rzecznik poznańskiego ZTM-u, Bartosz Trzebiatowski. W RMF Max przypominamy, że 22 września to w kalendarzu Dzień bez samochodu. W studiu jest nasz reporter Kamil Puternicki. Dziś warto zostawić auto w garażu czy pod blokiem i skorzystać z alternatywy w postaci roweru czy autobusów. A czy infrastruktura na Mazowszu do tego zachęca?
9: Teoretycznie tak, bo ponad 181 km zwiększyła się długość ścieżek rowerowych. W regionie jest też więcej przystanków autobusowych, czy tak zwanych park and ride. A jeżeli chodzi o rowery publiczne, to na Mazowszu jest ponad 470 stacji umożliwiających wypożyczenia i ponad 4400 dostępnych jednośladów. Ale wiadomo, zawsze pod tym względem może być lepiej.
5: Tyle nasz reporter.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź!
3: Sprawdź!
4: Pogoda w RMF Max.
5: AI. W ten wtorkowy poranek warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom, więc przyda się mocna kawa. Na zachodzie i północnym wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, a gdzieniegdzie w centrum czy na południu może popadać, ale później w wielu województwach ma się rozpogodzić. Najcieplej dziś w Szczecinie, Zielonej Górze i Gorzowie, w maksimum słupki rtęci dobiją do 17 kreski. W Białymstoku spodziewamy się 15 na plusie, a najchłodniej w Częstochowie, gdzie termometry pokażą 12 stopni Celsjusza.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
10: Wiecie, co odkryliśmy?
11: Mm-hmm.
10: Że dzisiaj jest ostatni dzień lata.
11: Aha.
10: Ale dobra informacja jest taka, że jakby ktoś chciał zjeść na przykład jutro loda albo gofra, to nadal będzie można. Nikt tego nie sprawdza.
11: Bardzo dobre. To są wiadomości.
10: Dzięki, że byliście z nami. Karola Kowalska.
12: Filip Kliber.
13: Mateusz Marek.
14: A już teraz Gips, Igo i ostatni dzień lata.
15: Nie, nie.

No jeżeli ze słońcem za oknami jest słabo, to przynajmniej mamy słoneczniki od Post Malone i Sway Lee, Sunflower w RMF Max. Numer na przywitanie w Byle do Obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. No to krótka piłka do 12 z wami jestem, Dawid Miązek, dzień dobry. I jeżeli to przedpołudnie chcecie spędzić przy najgorętszych hitach, to po prostu zostańcie z nami z RMF Max. No i pamiętajcie, że to jest też końcówka naszej zabawy, urodzinowy deszcz nagród. Wczoraj graliśmy o 21, dzisiaj o 22 000 złotych. 7327, hasło Max za 3,69 wysyłaj. Albo wbijaj na rmfmax.pl. Po te kasem. Alok z nami, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean.

duet od jednego hitu, ale za to jakiego, Laru i Bulletproof w RMF Max. Dzisiaj, słuchajcie, jeżeli wierzyć kalendarzowi, mamy takie bardzo nietypowe święto, dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. No słuchajcie, kto tego nigdy nie robił, prawda? Przygotowujemy się, w głowie sobie układamy, co mamy powiedzieć, przed lustrem ćwiczymy. No potem szef i tak mówi, że no nie ma teraz przestrzeni za bardzo, nie? Może w drugim kwartale przyszłego roku, no ale też doświadczenie uczy, że jak się dobrze zaargumentuje, jak się tak przyciśnie odpowiednio, z odpowiedniej strony, to czasem jednak może się udać. No to słuchajcie, to jest tak naprawdę pytanie do was. Nasze dzisiejsze pytanie dnia do pracy. Ten jeden argument, jedno zdanie, którym można szefa przekonać do podwyżki, albo nawet którym trzeba przekonać szefa do podwyżki. Słuchajcie, piszcie na 3001, SMS-owo, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo możecie na Messengera RMF Max, możecie napisać, możecie nagrać głosówkę, a ja dla tych, którzy mnie najbardziej zaskoczą, będę mieć zestawy gadżetów RMF Max. Jedno zdanie, jeden argument, którym można przekonać szefa do podwyżki. 3001 albo Messenger RMF Max.

0: Happiness is so sad, it is Swedish House Mafia z Licky Leaf, RMF Max. Dzisiaj mamy ostatni pełny dzień lata, bo jutro w nocy i kalendarzowe, i astronomiczne lato się kończy. No inna sprawa, że my już jakieś ładne dwa tygodnie temu przywitaliśmy się z jesienią i mamy taką piękną zimę tej jesieni, a jeszcze jest cały czas lato, nie? Czy coś się zmieni, czy będą jakieś delikatne uśmiechy lata dzisiaj albo jutro? No to o tym za chwilę w prognozie pogody, a po prognozie będzie Elton John z Dua Lipą, Cold Heart.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: I po reklamie.

wtorkowy poranek warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom, więc przyda się mocna kawa. Na zachodzie i północnym wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, a gdzieniegdzie w centrum czy na południu może popadać, ale później w wielu województwach ma się rozpogodzić. Najcieplej dziś w Szczecinie, Zielonej Górze i Gorzowie, w maksimum słupki rtęci dobiją do 17 kreski. W Białymstoku spodziewamy się 15 na plusie, a najchłodniej w Częstochowie, gdzie termometry pokażą 12 stopni Celsjusza.

Mr. Know-it-all i Teddy Swims w RMF Max. Słuchajcie, ostatnio mieliśmy taki ciekawy zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o premiery, bo w drugiej połowie lata Margaret wydała swój kawałek Prima Ballerina, a teraz Two Colors wypuścił numer Prima Donna. Nie wiem, czy się umówili, no raczej nie, ale ciekawie się zbiegło. Prima Ballerina to jest wiadomo, pierwsza tancerka, a Prima Donna pierwsza śpiewaczka, ale to nie znaczy, że jeden numer jest bardziej do śpiewania, a drugi do tańczenia. Nie, oba są super do ponucenia i do potupania nóżką. Two Colors, teraz nowość w RMF Max i Prima Donna, a za chwilę 10:00 będzie Flash i pogoda w RMF Max. To jest nowość RMF.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidl. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
17: AI,
16: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.
18: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
19: Ja też dołączam. Jestem Agata.
20: What up, it's the weekend.
21: What's up, it's Sean Paul.
22: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Hity na maksa.
26: W kolejnych godzinach chmury będą mieszać się ze słońcem między innymi na Śląsku, w Małopolsce czy na Podlasiu, więc warto mieć przy sobie parasol i ciemne okulary. Najcieplej będzie dziś na zachodzie, tam w maksimum 17 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Częstochowie, to 12 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
27: Mamy 10, to będzie bardzo dobra godzina. Skąd to wiem? Bo każda godzina z byle do obiadu, z najlepszym programem do słuchania w pracy jest dobra, a nawet bardzo dobra. Teraz Zalia ma do was jedną krótką prośbę. Tylko kochaj mnie. Dawid Miązek, jestem z wami do 12. Zapraszam.

Ja nie mówię, że śpicie w pracy. Ja nikogo o nic nie oskarżam, ja nie wytykam palcami, broń Boże, ale może się zdarzyć, że ktoś tak przyszedł do pracy trochę jeszcze niedobudzony, gdzieś tam jedno oczko się przymyka. No to właśnie od tego są takie nuty, żeby was przed południem postawić na nogi. Axwell i Bon Whatever Turns You On w RMF Max i zostajemy w takich podkręcająco hipnotyzujących klimatach, bo Bauza z nami i Magnetic. Nie spać, zwiedzać. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
0: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
4: Profilaktyka! Podaj dalej!
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: I po reklamie.
9: Monika?
10: I jeszcze ja, Madzia.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Hey, yo, this is Eminem.
13: Witajcie,

0: Romeo i Fly High w RMF Max. No to tak jak tutaj wysoko leci w tytule Tobi, to my chcielibyśmy, żeby nasze zarobki szybowały w górę. Dzisiaj jest, słuchajcie, dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy, a my was pytamy o najlepszy argument, którym można przekonać szefa do podwyżki. Takie jedno zdanie. Natalia tutaj po bożemu podeszła. No chciałabym dostać podwyżkę, bo ostatnio mam więcej obowiązków i naprawdę się staram, szefie. Coś tak czuję, że to naprawdę się staram, to nie wystarczy. Krzysiu tutaj w dobrą stronę idzie, Krzysiu. Szefie, nie proszę o podwyżkę za to, co już robię, proszę o nią za to, jak dobrze będę pracował, kiedy już ją dostanę. Dobre, dobre. A Kuba nam podesłał taką głosóweczkę.
1: Szefie, proszę o podwyżkę, zanim moje konto bankowe zacznie pisać skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Dobre, Kuba, dobre. Zależy, jak bardzo szef jest uczulony na Państwową Inspekcję Pracy. Lecą do ciebie gadżety RMF Max. Jak wy też chcecie zgarnąć gadżety, napiszcie, jak waszym zdaniem przekonać szefa do podwyżki, albo nagrajcie głosówkę 3001 SMS-owo, albo Messenger RMF Max.

0: Dida i What If w RMF Max. What If, czyli co gdyby, co by było gdyby, no to my też sobie pogdybamy. Co gdybyśmy do ciebie dzisiaj po południu zadzwonili? Ty odbierasz telefon tak jak zazwyczaj odbierasz, mówisz, nie wiem, halo albo słucham i po drugiej stronie słyszysz, no cześć, tu RMF Max, mamy dla ciebie 1000 zł za samo to, że odebrałeś telefon albo odebrałaś. A może być więcej, może być nawet 22 000, bo o tyle dzisiaj gramy. I to za co? Za równowartość nawet nie, że kawy, bo za tyle to się kawy nie kupi. 3,69 kosztuje wysłany do nas SMS z hasłem MAX pod numer 7327, żeby zgłosić się do gry. No a w zamian możesz zgarnąć 1000 zł na dzień dobry, a później nawet 22 000. Ale żeby to było jeszcze za jednego SMS-a, to 3,69. Słuchajcie, mamy rundę bonusową. Teraz przez krótką chwilkę, przez 7 minut i 570 razy mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia. Także płacisz za SMS-a jednego, a dostajesz ich aż 570. Tyle jest w naszym systemie. Dokładnie to samo się dzieje ze zgłoszeniami na naszej stronie, na rmfmax.pl. Wchodź do gry teraz. Idealna okazja, żeby jeszcze dziś przywitać się z wygraną. rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX. Tylko 7 minut rundy bonusowej.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
22: I po reklamie.
23: Hejka, tu Maciek.
24: Ja też dołączam, jestem Aneta.
25: Hey, this is Imagine Dragons.
26: What's up, it's Jean Paul.
27: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.

W kolejnych godzinach chmury będą mieszać się ze słońcem między innymi na Śląsku, w Małopolsce czy na Podlasiu, więc warto mieć przy sobie parasol i ciemne okulary. Najcieplej będzie dziś na zachodzie, tam w maksimum 17 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Częstochowie, to 12 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.

Italo Disco od The Colors. Słuchacie RMF Max. W weekend nad bazą w Redzikowie zauważono drona, słuchajcie. Drona niewiadomego pochodzenia. Co zrobiło wojsko, jak zauważyło tego drona? Zadzwoniło pod numer 112. No ciekawe, może przyjechała Straż Miejska i założyła dronowi blokadę. Nie wiem jak wy, ja od razu czuję się bezpieczniej. Za chwilę 11 będzie flash i pogoda, a na razie Tame Impala z nami w RMF Max i Loser. Lecimy sobie w stronę 11.

0: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz

0: sportowy.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Cześć, tu Oskar Sims.
8: Hello, this is September.
9: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Nasze samopoczucie w to wtorkowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biomet jest niekorzystny. W Częstochowie w Maxie spodziewamy się 12 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i w Szczecinie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 17 kreski. W większości kraju chmury mieszają się ze słońcem i spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale za to na Mazurach, w Lubuskiem czy Zachodniopomorskiem przydadzą się ciemne okulary.
13: Hity na maksa.
14: No i zleciało. Nie lato, chociaż też, ale przedpołudnie już prawie nam zleciało. Ostatnią godzinę przedpołudnia w tym momencie zaczynamy i na start 11:00 Marlon Hofstadt South Star z kawałkiem I Like. Ale będzie zdecydowanie więcej numerów w tej godzinie, po których powiecie I Like. Dawid Miązek, zapraszam.

Prima Ballerina od Margaret w RMF Max, a tymczasem Prima Ballerina afery w szpitalu południowym. Dawid Kacprzyk, lekarz, który teraz pracuje zupełnie gdzie indziej, został nagrany ukrytą kamerą. Ktoś go zapytał, jak się czuje z tą aferą, której był bohaterem. No i on odpowiedział, że ma to... No właśnie tam, właśnie tam. I ja nie mówię, że to jest prawidłowe podejście. Nie zachęcam nikogo, ale powiem wam, że im więcej mamy właśnie tam, zwłaszcza w pracy, tym lepiej mamy w głowie. Jakaś taka dziwna zależność głowa do głowa pośladki. Chociaż pewnie jest zdecydowanie łatwiej mieć wszystko właśnie tam, jak się w poprzednim roku zarobiło 1,5 miliona. No a propos dawania rady w pracy, to za chwilę sobie wrócimy do waszych sprawdzonych sposobów na rozmawianie z szefem o podwyżce. Na razie wracamy do grania. Olly Morrissey, Rizzo Kicks, Hard Skips a Bit.

0: Take Me Back. Kygo i Max Markdown, to jest RMF Max. A co wy na to, żeby dzisiaj w pracy dodać sobie troszeczkę emocji, trochę takiej pikanterii, wiecie o co chodzi? Otóż chodzi mi o to, że nie, że siedzimy sobie w pracy i czekamy na fajrant, tylko siedzimy sobie w pracy, wiedząc, że jeszcze przed fajrantem możemy odebrać telefon, za którego odebranie dostaniemy 1000 zł, a jeszcze możemy zgarnąć nawet 22 tysiące złotych. Oczywiście chodzi o naszą zabawę urodzinowy deszcz nagród. No i fajnie mieć szansę na 22 tysiące, ale jeszcze fajniej mieć tych szans na 22 tysiące 600 razy więcej. A teraz mamy, słuchajcie, rundę bonusową i każde zgłoszenie do nas wysłane SMS-owe czy przez naszą stronę, nieważne, to jest 600 razy więcej szans na finał, no a w tym finale na wygraną, bo nikogo z pustymi rękami z finału nie wypuszczamy. Teraz wejdź do gry. Teraz wyślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbij na naszą stronę na rmfmax.pl. Jak to zrobisz w ciągu najbliższych 10 minut? My 600 razy pomnażamy twoje szanse. 600 szans ci dajemy zamiast tylko tej jednej i jedynej. No i od razu emocje rosną, nie? rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX czeka 22 tysiące złotych.
1: Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Carrefour,

0: potężna dawka potężnych, epickich brzmień. Alan Walker i Ava Max, to jest Fate w RMF Max, a my wracamy do takiego czasem trudnego tematu podwyżek. Proszenie o podwyżkę, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę w pracy. Dobrze jest przećwiczyć, ale jeszcze lepiej mieć argumenty. Tutaj podsyłacie nam głosóweczki z najlepszymi argumentami na podwyżkę do szefa.
1: Szefie, podobno najlepszych ludzi się nie traci, tylko więcej im się płaci.
0: No pytanie, czy szef ma takie samo podejście. Szefie, dzieci w domu płaczą. Szefie, proszę o podwyżkę, bo jak nie, to zagramy w statki. Ja mówię L4. A tutaj jeszcze Krzysiek. Krzysiek, twój koronny argument na podwyżkę.
2: Wiem, co odwaliłeś w weekend.
0: Czy to jest sprawdzony argument, czy udało ci się kiedyś w ten sposób?
2: Nie, nigdy nie próbowałem jeszcze tego zrobić.
0: No nie musiałeś, bo szef wiedział, że ty wiesz. Gadżety RMF Max lecą do ciebie. Wy też się chwalcie swoimi najlepszymi argumentami na podwyżkę. 3001 koszt jak za zwykłą wiadomość albo Messenger RMF Max.

Nasze samopoczucie w to wtorkowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. W Częstochowie w Maxie spodziewamy się 12 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i w Szczecinie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 17 kreski. W większości kraju chmury mieszają się ze słońcem i spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale za to na Mazurach, w Lubuskiem czy Zachodniopomorskiem przydadzą się ciemne okulary.

Way You Lie, czyli piękna i bestia duet Rihanna i Eminem, a właściwie Eminem i Rihanna w RMF Max za chwilę. No też tak można chyba powiedzieć, piękna i bestia. Asia Meus i Irek Jakubek, oczywiście bestią jest Irek, przejmują za chwilę studio, zaraz się zaczyna program I Wszystko Gra. Ja bardzo wam za dzisiaj dziękuję i oczywiście jak się wam program podobał, to zapraszam na mojego Instagrama, zostawcie followka. Dawid Miązek, trzymajcie się, miłego popołudnia. Pa, do jutra.

0: Jay-Z i Alicia Keys w RMF Max. 5 minut przed 13. To was może zainteresować przed końcem miesiąca w pracy. Kontakt z ptakami pomaga na stres, zwłaszcza śpiew ptaków na nas dobrze działa, tak mówią nowe badania. No może działa, ale nie na wszystkich, a na pewno nie na tych, którym ptaki zostawiły pamiątkę, na przykład na szybie samochodu. 13 za 4 minuty będzie nowy flash o dniu bez samochodu.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach.

0: możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen Paczka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: I po reklamie.
9: Tu Martyna.
10: Jestem Kuba. Dołączam.
11: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
12: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
13: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: AI.
18: Jest 13:00. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
19: Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu i w wielu miastach komunikacją jeździmy za darmo. Eksperci studzą jednak entuzjazm. Jeden dzień naszych nawyków nie zmieni, a kluczem do przesiadki z aut jest raczej niska stała cena biletu.
20: Taka cena biletu za komunikacji miejskiej powinna być niewielkim wydatkiem dla mieszkańców miast. Porównując to może na przykład do opłaty za gazetę, za przysłowiową bułkę słodką w piekarni.
19: Mówił Mateusz Sobociński z Uniwersytetu Łódzkiego. Tymczasem liczba rejestrowanych w Polsce aut rośnie średnio o 3,5% rocznie. To trzeci najwyższy wynik w Unii Europejskiej, zaraz po Rumunii i Słowacji.
18: To jest RMF Max.
19: W RMF Max mówimy wam o tym, co ważne. Wczesne wykrywanie cukrzycy typu pierwszego u dzieci jest już możliwe w Opolu. Uniwersytecki Szpital Kliniczny dołączył do europejskiego projektu jako ośrodek podwykonawczy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. A więcej na ten temat już teraz powie Ewelina Machacka.
21: Oddział pediatrii Szpitala przy Alei Witosa w Opolu w poniedziałek po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wykonuje bezpłatne badania dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Polega to na analizie próbki krwi pod kątem obecności przeciwciał charakterystycznych dla cukrzycy typu pierwszego. Dzieci hospitalizowane w USK mogą mieć pobraną próbkę przy okazji innych badań krwi. Na wynik czeka się około 3 miesięcy, a pacjenci z dodatnim wynikiem trafią na dalszą diagnostykę i opiekę specjalistów. Projekt ten potrwa do 2028 roku.
19: Dodajmy, że do tej pory takie badania były wykonywane tylko dwa razy podczas akcji Profilaktyka dla Smyka. Znów iskrzyna linii Koszalin, powiat koszaliński. Chodzi o autobusy. Od początku września działa powiatowy transport publiczny. Miało być łatwiej, szczególnie dla mieszkańców miejscowości, które wcześniej były komunikacyjnie wykluczone. Ale zamiast spokojnych przewozów jest spór.
22: My nie możemy przyjąć wniosku takiego, że ktoś na telefon napisze SMS-a, te chce te przystanki, tylko wszystko musi być przygotowane, jak te pozostałe 36 linii. Pan starosta czy burmistrzowie, wójtowie zdają sobie sprawę, jak ma wyglądać wniosek i to ma wywołać tylko chaos i naszą tutaj reakcję, która właśnie ma być niezrozumiała, którą próbujemy tłumaczyć. Będzie jeździł autobus na ulicy Doroszewskiego. Nie interesowałoby was jako mieszkańców, która linia? Bo nas bardzo. Tak wygląda dokładnie wniosek.
19: Mówił Michał Żuber, dyrektor ZDIT w Koszalinie. Jesień to czas wzmożonego ruchu w lasach północnej Wielkopolski. Dlatego na terenie 20 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile trwa akcja kontrolno-prewencyjna Jesień 26. Funkcjonariusze kontrolują m.in. nielegalne wjazdy samochodów, quadów i motocykli do lasów, zwalczają zaśmiecanie terenów leśnych czy kradzieże drewna. W działaniach pomagają fotopułapki, monitoring oraz wspólne patrole z policją. I na tym kończymy Flesz, kolejny punktualnie o 14, a już teraz najnowsza prognoza pogody w RMF Max.

Dziś warunki biometeo dają nam się we znaki, więc niektórzy mogą potrzebować popołudniowej latte czy cappuccino, a w pogodzie miszmasz. Na południu i w centrum chmur jest sporo i tam przydadzą się parasole, a słońcem i błękitem nieba do końca dnia będą cieszyć się mieszkańcy Mazur, Pomorza Zachodniego czy Lubuskiego. Termometry w Zielonej Górze czy Szczecinie pokazują 17 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 15 na plusie, a 3 stopnie mniej i najzimniej dziś w Częstochowie.

3 po 13 we wtorek. Dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, prośby o podwyżkę, więc może spróbujmy sobie razem podejść szefa sposobem. Tak wiecie, żeby szefowi zrobiło się bardzo miło. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie, no? No i koniecznie dorzućcie imię, żeby szef wiedział, że to o nim te dobre słowa. Wszystkie dobre głosówki o swoich szefach nagrywacie teraz i wysyłacie na Messengerze RMF Max. Dobrym słowem załatwimy i podwyżkę, i gadżety od Maxa. Asia Meus, dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

mój jest ten numer na przerwę w pracy. Właśnie tego teraz potrzebowaliśmy, 18 minut po pierwszej. Kilka takich muzycznych, głębokich wdechów. No i duże pieniądze, bo 22 tysiące 22 września są do wzięcia tutaj w RMF Max. Taką nagrodę główną proponujemy Wam dzisiaj w finale, w którym za samo odebranie telefonu możecie dostać od nas 1000 złotych. Gwarantowany 1000. A robi się jeszcze lepiej, bo mam dla Was przygotowaną rundę bonusową i właśnie teraz każdego SMS-a pomnożę razy 550. Sprawa jest prosta. Wysyłacie hasło MAX pod 7327 za 3,69, a do puli wpada Wam 550 szans. Nie wahajcie się ani minuty dłużej. MAX niech leci teraz pod 7327 22 tysiące. Do wzięcia.

Katy Perry już śpiewa o piątku, ale w sumie we wtorek po południu to przecież można już o piątku pomyśleć. Na pewno tą historię dzisiaj zobaczycie w internecie. Ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i w podłodze. To akurat sytuacja z Włoch. Karabinieri znaleźli te pieniądze w jednym z mieszkań. Oczywiście kasa, jak się domyślacie, była nielegalna i ci, co ją tam poukrywali w tych ścianach, to już z policją sobie porozmawiali. No jedno się tylko w tej historii nie zgadza, bo to chyba nie było mieszkanie, tylko sejf z aneksem kuchennym.

0: razem załatwiamy sobie podwyżkę w dzień ćwiczenia takiej prośby do szefa. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie. Nagraj głosówkę, wyślij do Maxa na Messengerze, a jak szef usłyszy w radiu, no to przecież nie będzie mógł odmówić. Messenger RMF Max w temacie dobrych słów o twoim szefie. Już aktywne.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: AI. Dziś warunki biometeo dają nam się we znaki, więc niektórzy mogą potrzebować popołudniowej latte czy cappuccino, a w pogodzie miszmasz. Na południu i w centrum chmur jest sporo i tam przydadzą się parasole, a słońcem i błękitem nieba do końca dnia będą cieszyć się mieszkańcy Mazur, Pomorza Zachodniego czy Lubuskiego. Termometry w Zielonej Górze czy Szczecinie pokazują 17 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 15 na plusie, a 3 stopnie mniej i najzimniej dziś w Częstochowie.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z...

0: się, tak jak ten Give It Up To Me, ale mamy też dla was nowe propozycje, które na pewno pokochacie. Poznajcie Paraiso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: tu RMF Max. Jest 14. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem specjalnego systemu oraz aplikacji, dzięki której możliwe będzie podróżowanie po Europie na jednym bilecie. Co jest najtrudniejsze, by go wprowadzić?
2: Największym problemem jest ustanowienie odszkodowań w razie opóźnień kolejowych, gdy na przykład z tego powodu nie zdążymy na przesiadkę na kolejne połączenie. Ta zmiana porównywalna jest z wprowadzeniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku.
1: Informował Paweł Konieczny.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Do większości domów trafił egzemplarz poradnika bezpieczeństwa, który na zlecenie rządu rozesłany został do skrzynek pocztowych w liczbie prawie 17 milionów sztuk.
3: Poradnik powstał we współpracy ekspertów, strażaków, policjantów, żołnierzy i innych specjalistów, mówi wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
4: Jest taka mapa drogowa. Tam możemy przeczytać, ale też obrazkowo dowiedzieć się, co należy się zaopatrzyć na ten trudny moment. Nie tylko wojny, bo mówimy właśnie też o kryzysach. Albo co mieć w samochodzie, żeby pod ręką mieć najważniejsze rzeczy. Ten poradnik mówi też, gdzie możemy szukać pomocy, bo bardzo często w tym momencie zapominamy. Jeżeli jeden numer telefonu nie działa, to już nie wiemy, gdzie zadzwonić.
3: Poradnik jest dostępny w formie online na stronie gov.pl do przeczytania albo ściągnięcia i wydrukowania bezpłatnie.
1: Tyle Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Kask na głowie to nie obciach, mówią uczniowie z Opola, do których trafiły kaski rowerowe zafundowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury. Do końca września na Opolszczyźnie do 64 podstawówek trafi blisko 1800 kasków w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły.
5: Myślę, że wszystkie dzieci doskonale wiedzą, że te zasady obowiązują od czerwca i w kaskach już poruszają się zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała dla większości uczniów, którzy w tym roku uzyskali kartę rowerową, czyli po raz pierwszy taki dokument, który jest potwierdzony prawem do uczestnictwa w ruchu i myślę, że to doskonały nie tylko prezent, ale też dobry znak bezpieczeństwa, ale też dla nas dorosłych doskonała nauka.
1: Powiedziała RMF Max Opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska. Mieszkańcy Gorzowa chętnie korzystają z bezpłatnej miejskiej aplikacji Gorzów Stąd Jestem. Rozwiązanie to pozwala na rezygnację z tradycyjnej wizyty w urzędzie i załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu, używając smartfona. Dzięki apce można m.in. złożyć wniosek o kartę miejską, ale także być na bieżąco z miejskimi wydarzeniami kulturalnymi, muzycznymi czy sportowymi. I na tym kończymy Flash o 14, kolejny już za godzinę, a teraz najświeższa prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie z nami.

0: RMFFM.
1: W większości Polski cieszymy się słońcem i błękitem nieba, ale są rejony, gdzie chmur jest więcej, a także takie, gdzie popada. Te ostatnie to m.in. Małopolska, Podkarpacie czy Lubelszczyzna. Dwunastka na plusie to wartość, jaką pokazują termometry w Częstochowie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 15 kreski, a najcieplej dziś w Szczecinie czy Zielonej Górze. 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
2: Dzisiaj załatwiamy podwyżkę w pracy dobrymi słowami o waszych szefach.
3: Nikt nie wie tego, że uwielbiam szefa swego, bo mam najlepszego i nie chciałabym innego.
2: No i to sprytna Ania, bo nie dość, że nie mówi, jak szef ma na imię, czyli to może być każdy, to jeszcze komplementuje tak, że to naprawdę może być każdy szef. Dobre słowo o twoim szefie wrzuć głosówkowo na Messengera RMF Max. Może załatwimy podwyżkę. Asia Beus, cześć ponownie.

Wszyscy byśmy tak chcieli sobie przedłużyć lato nie o jeden, a o wiele dni. No ale niestety tak się nie da. Ostatni dzień lata nie tylko w muzyce, jest też w kalendarzu. No i od jutra nic z tym nie zrobimy. Od jutra oficjalnie jesień. No to jak już jesteśmy w tych trudnych tematach, to teraz ceny paliw, bo to też jest jakiś horror. Ale spokojnie, dzisiaj jeden z ministrów powiedział, że on też, minister, płacze jak tankuje. Ministra też boli, nawet bardzo, tak mówi minister. A mi się wydaje, że chyba jednak pana ministra to boli trochę mniej. Bo wiecie, minister to od tego bólu może sobie jeszcze odliczyć kilometrówkę.

0: Razem z Two Colors dorzucamy Wam trochę mocy, żeby ten wtorek w pracy uciekał Wam troszeczkę szybciej. No i niech motywuje Was jeszcze wizja 22 tysięcy złotych. Tyle można dzisiaj wygrać w RMF Max. Jedno zgłoszenie daje Wam szansę na dwa finały dzisiaj i w piątek, więc teraz nie czekajcie ani chwili dłużej. Max. I ślijcie hasło Max pod 7327369, ale dwie szanse na finał.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe D'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

KKKKK, MJ Daddy Supreme, WRM w Max, 29 minut przed 15. Uwaga, właściciele kotów. Uwaga, bo zaczynają grasować koci uwodziciele. I to mogą być właśnie sąsiedzi. Zjawisko, jak się okazuje, jest coraz bardziej popularne. No generalnie chodzi o to, że ludzie, którzy nie mają kotów, wabią do siebie na przykład smakołykami kota sąsiada, żeby się z nim pobawić, poprzytulać, żeby trochę pomruczeć, a potem kot wraca do siebie. No i wiecie, w ten sposób sąsiad myśli, że trochę ma kota, a trochę nie ma. A prawda jest taka, że w ten sposób to kot ma nowego podwładnego.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Hello. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Działamy!

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: W większości Polski cieszymy się słońcem i błękitem nieba, ale są rejony, gdzie chmur jest więcej, a także takie, gdzie popada. Te ostatnie to m.in. Małopolska, Podkarpacie czy Lubelszczyzna. Dwunastka na plusie to wartość, jaką pokazują termometry w Częstochowie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 15 kreski, a najcieplej dziś w Szczecinie czy Zielonej Górze. 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.

dokładnie tak, jak śpiewa Daria Zawiało, w kilka krótkich momentów i będziecie po pracy. A żeby było łatwiej przetrwać resztę popołudnia, za chwilę w RMF Max Justyna i Piotrek. Ja dziękuję, słyszymy się jutro po 12. Asia Meus, pa, pa!

0: mama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada stworzenie dodatkowych miejsc ukrycia obok niektórych przejść granicznych na granicy z Ukrainą. Specjalne konstrukcje mają być montowane tam, gdzie ich brakuje.
3: Konieczne są takie natychmiastowe działania. Nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie. Myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, aby takie miejsca powstały.
2: Kierwiński zapowiada, że służby mają dążyć do tego, by w razie ataków w rejonie przejść przebywało jak najmniej osób.
1: Słuchacie RMF Max.
2: To już ostatnie dni, kiedy można oddawać głosy w tomaszowskim budżecie obywatelskim. Jeden z projektów, czyli Moto Orlik, zakłada stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy będą mogli bezpłatnie doskonalić technikę jazdy samochodem i motocyklem.
4: Czy jeśli uda się wygrać i pozyskać pieniądze, to za tą kwotę uda się całość tego przedsięwzięcia zrealizować?
5: W podstawowej wersji tak, natomiast my planujemy nie zatrzymywać się na tej kwocie 400 tysięcy złotych. Chcielibyśmy wnioskować również do Ministerstwa Infrastruktury o dodatkowe środki zewnętrzne, aby nasz tor był jak najbardziej upiękniony.
2: O pomyśle stworzenia tego miejsca Łukasz Kowalczyk rozmawiał z jego autorem Piotrem Koziorowskim. Katowice ogłosiły przetarg na nowe zielone inwestycje. Tym razem chodzi o realizację 12 zadań. W planach jest m.in. zazielenienie niezagospodarowanego terenu przytężni na osiedlu Tysiąclecia, czy rewitalizację zieleńców i skwerów w Śródmieściu, Parku Zadole i w Starej Ligocie. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 19 października. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. 22 września warto wybrać autobus lub bezemisyjny środek transportu. Czy jest to możliwe? O to pytał was Kamil Puternicki.
6: Dzień bez samochodu. Widzę, że pan chyba częściej jednak rowerem.
7: Wolę dla zdrowotności jeździć na rowerze.
8: Pieszo albo rowerem.
6: A mąż?
8: Autobusami dojeżdża.
6: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby przesiąść się na coś innego.
8: Oczywiście, że nie.
6: Czy jest taka opcja, żeby zamienić samochód na coś innego?
9: Jednak te codzienne obowiązki, zwłaszcza z samochodem, związane są. Także w moim przypadku to by było trudno.
2: A z naszym reporterem rozmawiali mieszkańcy Mazowsza. A na koniec szybko przenosimy się na Kujawy, a konkretnie do Włocławka, gdzie w trakcie prac rozbiórkowych w jednej z kamienic znaleziono kilkaset wyjątkowych przedmiotów.
10: Szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk. Przedmioty papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji.
2: Mówiła kierowniczka badań archeologicznych dr Jadwiga Lewandowska.
11: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
12: To flash sportowy RMF Max. O 18.00 polscy siatkarze zagrają z Niemcami o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Selekcjoner biało-czerwonych wymaga od swoich podopiecznych koncentracji.
13: Trener Grbicz wymaga zawsze od swoich zawodników perfekcjonizmu. Wie, że jego oczekiwania nie zawsze mają odzwierciedlenie w tym, co dzieje się na boisku, ale na dekoncentrację na pewno nie pozwoli. W naszym obozie panuje też takie przeświadczenie, że jeśli zagramy na swoim normalnym, wysokim poziomie, to ten mecz po prostu wygramy.
12: Mówił Patryk Serwański. Piłkarska ekstraklasa bije kolejny rekord finansowy i frekwencyjny. Po raz pierwszy wszystkie kluby przebiły barierę 1,5 miliarda złotych przychodów. Pod względem frekwencji Ekstraklasa awansowała na 7 miejsce w Europie. W przyszłym sezonie wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa podjęła decyzję o skróceniu dystansu o 2 lub 3 okrążenia.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające, a nad morzem trochę wieje, co niektórym może dawać się we znaki. Jeżeli planujecie popołudniowe lub wieczorne wyjście, a mieszkacie na południu, to przyda wam się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Słupki rtęci w Zielonej Górze czy Szczecinie wieczorem będą oscylować w okolicy 15 kreski. W centrum spodziewamy się 13 na plusie, a najchłodniej będzie w Małopolsce, gdzie termometry pokażą 11 stopni Celsjusza.
0: No to lecimy dalej z tym wtorkiem. 4 minuty po godzinie 15:00 tu RMF Max, tu kanał na Ławczy.
14: Zgadza się. Justyna Borycka.
0: Piotrek Świderski. Witamy
14: no
0: serdecznie.
14: Ta ekipa z wami dzisiaj do godziny 18:00. Będzie zabawa, słuchajcie. Będzie się działo, a teraz Zalia z numerem Tylko kochaj mnie, tak romantycznie.

0: Justin Jackstyle to Turn the Lights Off w RMF Max.
1: Nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Kanon nadawczy, jak coś, trochę nam ucięło.
2: No, zdarza się. Dziś ostatni dzień lata, moi drodzy. No i co, forma u mnie znowu niezrobiona. Jak poprzednie lato.
0: No widzę, że trochę się panika pojawiła w twoich oczach, ewidentnie. No ale co, no nie było czasu na siłownię, na rower, jak to się, co się stało?
2: Jakoś tak wyszło.
0: Po prostu tak wyszło. Dobra, ja też w podobnym temacie, słuchajcie, widziałam wczoraj gościa na rowerze, który jechał zupełnie nie trzymając się kierownicy, tak długo jechał. Mhm. I też mi się przypomniało, że ja tego lata miałam się nauczyć tak jeździć, bo nie potrafię jechać nie trzymając się kierownicy. Nie nauczyłam się, nie zdążyłam, no, a dzisiaj ostatni dzień lata. I stąd nasze pytanie do was. Czego nie zdążyliście tego lata zrobić?
2: A bardzo chcieliście. Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max. Chętnie posłuchamy, puścimy to później na antenie.
0: Oczywiście. Jak chcecie się usłyszeć w RMF Max, to teraz prosimy o głosówki na naszym Messengerze. Ale tak letnio jeszcze można pochillować. Tame Impala i Loser teraz, a my czekamy na głosówki. Czego nie zdążyliście zrobić tego lata? Dajcie znać.

0: Ale ten numer ma moc. Alan Walker i Iwa Max w RMF Max na 19 minut po godzinie 15.
1: To się zgadza. A co jeszcze dzisiaj się wydarzyło? Słuchajcie, kończy się lato. Ostatni dzień lata. Ja nie zdążyłam się nauczyć jeździć na rowerze, nie trzymając kierownicy.
0: Ja nie zrobiłem formy.
1: Piotrek nie zrobił formy na lato. A czego wy nie zdążyliście zrobić tego lata?
2: Tego lata nie zdążyłam grilla kupić, więc u nas nie było żadnego grilla.
0: O nie.
1: Jak? Ani jednego grilla?
0: U mnie przynajmniej było ze 4.
1: Kasia, Jezu, to musisz... ale jeszcze będą ciepłe dni, to nadrobisz.
3: Ja niestety nie zdążyłam opalić nóg z tyłu.
0: To jest hit.
1: Czyli nie, mało leżenia na brzuchu było, ale to spoko, to akurat zanim ci zejdzie, to do przyszłego roku sobie zrobisz tylko tył, a przodu nie. I jakoś może się to wyrówna.
4: Siemano, tu Sławomir z Gdyni. Ja nie zdążyłem wykąpać się w morzu.
1: Hej! Sławek, no nieźle być tak blisko i tego nie zrobić.
0: Tak, jak to mówią, szef bez butów chodzi.
1: Dokładnie, ale może gofra chociaż zjadł, no. Jak macie jakieś jeszcze rzeczy, którymi byście się chcieli podzielić, czego nie zrobiliście tego lata, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: To Calvin Harris i Rihanna w RMF Max. This is what you came for. 33 minuty po trzeciej w RMF Max.
1: A my na naszym Maxowym Messengerze pytaliśmy was, czego nie zdążyliście zrobić tego lata. No i mamy kolejne głosówki.
0: Tak jest.
2: Tego lata nie zdążyłam pojechać do pracy rowerem 15 km w jedną stronę. Obiecuję poprawę w następnym roku.
0: No, przyjmujemy to.
2: Będę pracować w tej firmie.
0: Przyjmujemy postanowienie poprawy.
3: Ja nie zdążyłem pójść nad jezioro, chociaż mieszkam 400 metrów od tego jeziora.
1: No to kolejne.
0: To można powiedzieć, że teraz już tylko morsowanie jeszcze wchodzi w grę, nie?
1: O, na przykład.
0: A co jeszcze mamy?
4: Ja na przykład nie zdążyłam w ogóle być na wakacjach do końca wakacji.
0: To tutaj mogę zbić piątkę akurat w tej sytuacji, ale spokojnie, nasz czas jeszcze przyjdzie.
1: A teraz czas na kolejne hiciory Temper City Self-Aware, a za chwilę Eli Young z Lavinia Reason. Mamy tego jeszcze więcej, tu kanał nadawczy. 33 minuty po godzinie 15. Dajcie głośniej.

0: To już ostatnia szansa, żeby zgłosić się po 22 tysiące złotych. Tyle hajsu jest dzisiaj do wygrania w naszej urodzinowej zabawie w RMF Max.
1: I 1000 złotych za samo odebranie telefonu. No słuchajcie, nie ma na co czekać, trzeba teraz łapać za telefon. I ślemy Max, hasło pod 7327 za 369, no żebyśmy mogli do was zadzwonić, a będziemy dzwonić dosłownie za moment. No więc jeśli słyszysz to teraz, to musiał być znak po prostu.
0: Tym bardziej zróbcie to teraz, bo teraz mnożymy wasze szanse razy 650 w rundzie bonusowej.
1: Ile?
0: 650.
1: Dużo. Dużo, słuchajcie. Max na 7327. Jej!
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.

tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające, a nad morzem trochę wieje, co niektórym może dawać się we znaki. Jeżeli planujecie popołudniowe lub wieczorne wyjście, a mieszkacie na południu, to przyda Wam się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Słupki rtęci w Zielonej Górze czy Szczecinie wieczorem będą oscylować w okolicy 15 kreski. W centrum spodziewamy się 13 na plusie, a najchłodniej będzie w Małopolsce, gdzie termometry pokażą 11 stopni Celsjusza.

0: Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. 11 minut zostało do godziny 16. Tu kanał nadawczy, tu RMF Max. Być może już o tym słyszeliście, ale przypominamy, że dzisiaj dzień bez samochodu, więc w wielu polskich miastach komunikacja jest za free.
1: I ja powiem tak. Nie cierpię tego dnia.
0: Czemu?
1: Bardzo mnie wkurza, dlatego że czuję się jak ostatni frajer, ponieważ ja jak jeżdżę normalnie komunikacją miejską na co dzień, mam kupiony bilet miesięczny, to ja dzisiaj nie mam za darmo. Przecież nikt mi tego dnia nie odejmie od biletu, tak?
0: A powinien.
1: No, a powinien. Więc pozdrawiam wszystkich w podobnej sytuacji. No przynajmniej można udawać, że się dzisiaj z pracy wraca za darmo.
2: Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Powiecie na taki klimat o poranku.
2: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu. I w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
3: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej do od miesiąca.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy? Najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jasińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: AI. Tu RMF Max, jest 16. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
8: Dziś ostatni dzień lata, ale za oknem pogoda już typowo jesienna. Chmury przykrywają dziś niemal całą Polskę.
9: W większości kraju będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i dość silnym wiatrem. Temperatury też będą pozostawiać sporo do życzenia, bo będzie od 12 stopni Celsjusza na południu do maksymalnie 18 na północnym zachodzie.
8: Mówił geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. A na Kasprowym Wierchu śnieg do czwartku może spaść nawet 30 cm, później ma się ocieplić.
7: To jest RMF Max.
8: Ponad 1000 nowych miejsc pracy na Dolnym Śląsku. Amazon otworzył w Dobromierzu nowe centrum logistyczne. Firma prowadzi rekrutację na różnorodne stanowiska, od operatorów i techników po specjalistów i menedżerów. W planach na najbliższe 2 lata są kolejne inwestycje o wartości 23 miliardów złotych. Prawie 90 wolnych miejsc i 4 miesiące pracy. Rusza nabór na kolejną edycję studenckich staży w Poznańskim Urzędzie Miasta. To może być początek zawodowej przygody, zachęcają urzędnicy. A o szczegółach programu już teraz powie nasz reporter Przemek Wałczyński.
10: W tej edycji dla studentów przygotowano 80 miejsc w Urzędzie Miasta, 4 w Poznańskim Centrum Świadczeń, a 3 w Ogrodzie Zoologicznym. Staże będą realizowane od grudnia do końca marca i mogą z nich skorzystać studenci dowolnej poznańskiej uczelni. Pierwszy etap to zgłoszenie kandydatur poprzez formularz online. Aplikować możecie łącznie na 5 miejsc, a o tym, kto zostanie wybrany, zadecyduje rozmowa z rekruterem. A jeżeli już się dostaniecie, to możecie liczyć na wynagrodzenie. To nie jedyna korzyść, bo oprócz tego staż może być początkiem zawodowej kariery. Nie tylko w urzędzie. Zgłaszać się można do 15 października.
8: Tyle od naszego reportera. Wkrótce ruszy modernizacja słupskiego akwaparku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 15 milionów złotych. Więcej o tym powiedziała nam Anna Żołądek, prezes Parku Wodnego w Słupsku.
11: Uzyskaliśmy kredyt, który zostanie przeznaczony na przebudowę wieży zjeżdżalni, na jej termomodernizację, ale przede wszystkim na wymianę samych 3 zjeżdżalni. Otworzyliśmy przetarg, wpłynęła 1 oferta. Wartość to troszeczkę ponad 15 milionów złotych brutto.
8: Przypomnijmy, że zjeżdżalnie zostały wybudowane w 2011 roku i nie spełniają już standardów. Niepublikowane dotąd archiwa, unikalne pamiątki oraz wizualizacje spektakularnego projektu nowej siedziby orkiestry na warszawskiej Pradze. Sinfonia Varsovia przy Grochowskiej zaprasza na spacer po wystawie towarzyszącej otwarciu nowych budynków.
12: Tak, kawał historii i to widać w fotografiach Agnieszki Rejs, które prezentujemy w budynku pałacu. One są rozproszone na różnych piętrach i pokazują taki szczególny moment, kiedy Wydział Weterynarii już się wyprowadził z tego miejsca, Wydział Weterynarii SGGW, a Sinfonia Varsovia jeszcze się nie wprowadziła.
8: Zapraszała kuratorka ekspozycji Aleksandra Kędziorek.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: To wtorkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują na południe i w kolejnych godzinach w Łódzkiem, w Małopolsce czy na Opolszczyźnie ma padać. Weźcie to pod uwagę planując spacer. Wieczorową porą najcieplej będzie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. 15 stopni, 13 we Wrocławiu, a najchłodniej na południu 11 na plusie.

0: 4 minuty po 16 udało mi się skończyć zimny obiad. Jest to sukces. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie jestem sama w tej sytuacji, ale tak to jest, jak się wtorek troszeczkę przeciągnie albo za bardzo się trzeba spieszyć, nie?
1: A my jedziemy dalej. Tu kanał nadawczy w RMF Max. Siemano ponownie.
0: Boryska i Świderski z wami jeszcze do godziny 18. Ja to już Marlon Hofstadt i I Like.

0: bez końca.
1: O Oskarcym z głośnikach i humor gitów, a tu kanał nadawczy w RMF Max. 14 minut prawie po godzinie 16.
2: Może być, słuchajcie, jeszcze lepiej, bo jak kiedyś widzieliście w filmie, że ukrywają mafiozi brudny hajs w dość nietypowych miejscach, to słuchajcie, takie rzeczy się naprawdę dzieją. Czytam właśnie, że włoscy karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu pod podłogą i w ścianach znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce i było tego tak dużo, że podobno wynosili w wiadrach z podłogi i ze ścian.
1: Wow, no może oni po prostu chcieli sobie zrobić solidny fundament finansowy.

0: Bracia Fastboy Music Sounds w RMF Max, 19 minut po godzinie 16, tutaj cały czas kanału nadawczy. A tymczasem, słuchajcie, weszły przepisy o balkonach. Teraz deweloperzy będą musieli montować na nich wysokie przegrody, tak żeby już sąsiad was przypadkiem nie mógł podglądnąć. Poza tym, słuchaj dalej, że balkony będą musiały mieć 2 metry szerokości, będą większe. To jest... minimum 2 metry.
1: Przepraszam, może to jest słaby żart, ale tak mi się wydaje, że to daje szansę, że będą balkony większe od mieszkań, które możesz kupić.
0: Mikrokawalerka na balkonie?
1: Tak. I to jeszcze wiadomo, z kuchnią w formie grilla, a łazienkę to można jeszcze dogadać.
2: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
0: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My na urodziny RMF Max nie chcemy od was prezentów, bo to my wam je rozdajemy.
2: Z wielką przyjemnością.
1: Nawet 22 tysiące złotych, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Takie między innymi prezenty są w naszych koszach.
2: Ale też 22 tysiące złotych przede wszystkim. No i 1000 złotych za odebranie telefonu, więc dobra, mi się już ręce trzęsą, to ja nie będę czekać, Piotrek, ja po prostu wykręcam ten numer.
1: Dzwonimy.
2: Zobaczymy, co
1: i
2: się
1: czekamy,
2: stanie.
1: Czekamy jak zwykle 6 sygnałów.
2: Tak jest. Bardzo bym chciała, żeby te 22 tysiące.
1: Dziś?
2: 22 września.
1: Trafiło do kogoś z was. O.
2: Dzień halo, dobry, halo. Tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Jędrzej.
2: Jędrzej, gdzie cię zastaliśmy?
3: W Poznaniu.
2: W Poznaniu, okej, to tak
1: Poznań
2: szeroko geograficznie.
1: Doznań.
2: Tak. A jesteś po pracy, przed pracą?
3: Już w domku.
2: Okej, super. Czyli masz chwilę, żeby teraz z nami pogadać i mam nadzieję też...
3: Jak najbardziej.
2: Świetnie, żeby się też ucieszyć, bo 1000 złotych już leci do ciebie za samo odebranie telefonu. Masz tysiaka, Jędrzej.
3: No wspaniale.
2: Jest to doskonała wiadomość.
1: I teraz pytanie, Jędrzej, grasz dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: Gram dalej, oczywiście.
2: No i pięknie, o to chodzi.
1: Ty takich po prostu ludzi potrzebujemy tutaj.
2: Chwytasz życie tak, jak trzeba. No to tylko przypomnimy, że mamy tych urodzinowych koszy, słuchaj, 30. W nich są przeróżne nagrody, od aparatów Instax przez Nutribullety po konsolę PS5. Jest też oczywiście 22 tysiące złotych w jednym z koszy. No i teraz pytanie, który numer wybierzesz?
3: Wybieram numer 7.
1: Szczęśliwa siódemka, tak?
3: Tak.
2: Zawsze
3: tak
2: ta siódemka dla ciebie szczęśliwa, czy pierwszy raz próbujesz szczęścia z siódemką?
3: Nie, nawet mam numer mieszkania 7.
2: O, no dobrze. To się pięknie składa, słuchaj. Sprawdzamy, co pod numerem 7?
1: Definitywnie?
3: Sprawdzamy.
1: No to Jędrzej, wygrałeś u nas Instaxa.
2: Instax to jest taki aparat, który od razu wywołuje zdjęcia. Wyskakują z niego już takie małe, urocze, jak za dawnych lat foteczki.
3: To się cieszę. A
1: możesz też, możesz też zagrać jutro, bo jutro 23 tysiące złotych w RMF Max do wygrania.
3: Na pewno to zrobię.
2: Kasa po prostu czeka na was w RMF Max. Codziennie ktoś coś wygrywa, co nas bardzo cieszy. To jest mega przyjemne w tej pracy, że możemy was czymś obdarować. 23 tysiące złotych nadal w jednym z naszych koszy i 1000 złotych jutro znów za odebranie telefonu.
1: A naprawdę warto się już teraz zgłaszać, bo jednym SMS-em za 3,69 z hasłem Max pod 7327 wchodzicie do gry o aż dwa finały jutrzejszego oraz piątkowego. Ślij Max na 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niektórzy z was mogą kojarzyć ten numer w trochę innej wersji. To Star Sailor, a także ekipa Offenbach, Four to the Floor. To właśnie oni wzięli się za remix tego klasyka.
1: No i brzmią pięknie, przyznam.
0: Też mi się podobał.
1: Tak.
0: To nasza nówka sztuka w RMF Max i będziemy mieć tego jeszcze dzisiaj więcej.
1: Będziemy też mieć nowe wiadomości pogodowe i ja nie chciałabym nikogo martwić, ale dzisiaj na Kasprowym to już kupa śniegu. Można zobaczyć sobie zdjęcia w internecie. Natomiast w przyszłym tygodniu jeszcze jest szansa na słońce i 20 stopni, więc jeszcze to lato może nie takie stracone, no. Zobaczymy. RMF Max.
2: Reklama. O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: To wtorkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biomet jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują na południe i w kolejnych godzinach w Łódzkiem, w Małopolsce czy na Opolszczyźnie ma padać. Weźcie to pod uwagę, planując spacer. Wieczorową porą najcieplej będzie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. 15 stopni, 13 we Wrocławiu, a najchłodniej na południu 11 na plusie.

0: Ale klasyk Danny i Only You w RMF Max. Jest jeden, jeden taki pan Robert na świecie.
1: Pola Grodak, słuchajcie, dzisiaj ważna rocznica. Dokładnie 11 lat temu Robert Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem strzelił 5 goli w 9 minut.
0: Ach, to jest piękne. Ja bym chciała powiedzieć, że kiedy jest mi smutno,
1: tak,
0: to odpalam sobie te 5 goli w 9 minut na telefonie, łezka wzruszenia i od razu dzień jest piękniejszy. Naprawdę, polecam, jakby ktoś miał ciężki dzień. A w ogóle a propos Roberta Lewandowskiego jeszcze, to w najbliższy piątek on ma szansę rozegrać kolejny swój mecz, 168 już w naszej reprezentacji.
1: Jest weteran, kapitan nasz.
0: Totalnie, ale twierdzi, uwaga, i tutaj cytat z pana Roberta: ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce.
1: Ta, nie powiedział nikt nigdy o tej porze w robocie.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Halo. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: I po reklamie.

0: Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: W Gdyni drugi dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym 16 filmów. Kogo można zobaczyć na wielkim ekranie?
2: Sandrę Drzemalską, która przed chwilą była serialową lalką, a tu gra muzyczną ikonę Violettę Villas. Maria Dębska, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Maciej Musiał. Oni przyjeżdżają do Gdyni z filmami, których akcja rozgrywa się w latach 40., ale te historie brzmią bardzo współcześnie. W przyszłości dzieje się akcja filmu Hotspot, ale grany przez Andrzeja Konopkę Johnny nosi taki obcisły kostium i blond loki, zupełnie jak wokalista zespołu Europe z lat 80. Mniej obcy to kinowa biografia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Też będzie tu w Gdyni w konkursie głównym.
1: W Gdyni jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max.
1: Województwo kujawsko-pomorskie dołącza do kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W szkołach w ramach akcji odbędzie się wiele wydarzeń, których celem jest zwrócenie uwagi na przemoc wobec dzieci i młodzieży.
3: Kampania, którą rozpoczynamy, jest kampanią niesłychanie ważną. Przemoc wobec dziecka nie zawsze pozostawia ślady. Czasami jest to uderzenie, ale czasami jest to krzyk, wyzwisko, groźba, upokarzanie, kontrolowanie, izolowanie czy ignorowanie potrzeb dziecka. Stwarzanie optymalnych warunków wychowania dzieci to nie jest tylko zadanie rodziców, chociaż tutaj mają najważniejsze zadanie, ale odpowiednie skoordynowanie wysiłków ma spowodować, że to dzieciństwo będzie bezpieczne.
1: Mówił wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling. Kampania rusza 5 października i potrwa do 19 listopada. Powstaje nowa krajowa strategia na rzecz bezpieczeństwa pacjenta. Przedstawiono ją podczas konferencji w gdańskim UCK.
4: To dokument, który ma obowiązywać już od przyszłego roku, określi nowe standardy bezpieczeństwa pacjenta na najbliższą dekadę. Jak tłumaczyła podczas konferencji w Gdańsku minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, to nadanie priorytetu pacjentom w polityce zdrowotnej. Dokument ma zapewniać transparentność, poufność i wyciągać na światło dzienne wszelkie nieprawidłowości systemu. Strategia jest przygotowywana wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.
1: O czym informowała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Przed nami kolejna edycja Filmoteki Małopolskiej, promującej region, lokalne tematy i twórców. Od 25 września do 1 października w kinie Sokół w Nowym Sączu odbędzie się coroczny przegląd filmów zrealizowanych w ramach projektu. Wsparcie finansowe otrzymało 16 filmów i ponad 20 notacji. Dużą część z nich zobaczymy w tegorocznym przeglądzie.
5: Mamy rok 2026. Jedną nogą jednak jesteśmy w roku 2025, ponieważ wtedy powstały filmy, które na przeglądzie Państwu zaprezentujemy.
1: O szczegółach mówił Filip Nowak, filmoznawca z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół.
6: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: AI. Wtorkowy wieczór na północy będzie wietrzny, ale pogodny. Za to na południu must have to przeciwdeszczowa kurtka lub parasol, bo przez kolejne godziny będzie przelotnie padać. Słupki rtęci niedługo zaczną lecieć w dół, ale wieczorem wciąż najcieplej będzie w zachodniej Polsce. Spodziewamy się 15 na plusie, a najchłodniej ma być w Małopolsce, gdzie temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest najlepiej, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: RMF Max, hity na maksa.
7: Ej, tak w ogóle to do końca roku pozostało tylko 100 dni.
8: Równiutko 100 dni?
7: Tak jest, dzisiaj mamy studnióweczkę do końca roku, do Sylwestra.
8: Ostatni dzień lata, 100 dni do końca roku. A nie może to być tak po prostu normalny wtorek, tak, żeby już nic się nie działo, żeby jechać po prostu do domu po pracy,
7: odpocząć,
8: zawinąć się w kocyk i odpocząć? No, mogłoby
7: tak być. I włączyć sobie Michiko od Jasona Derulo.
8: Tak jest, DJ Goja i Jason Derulo teraz w RMF Max, a my z wami jeszcze do 18:00. Justyna Borycka.
7: Piotrek Świderski, siemano ponownie.

0: zrobisz wszystko.
1: Tak klimatycznie, spokojnie, w sam raz na powroty z pracy. Sobel, kochasz w RMF Max.
2: To się zgadza, ale teraz słuchajcie, będzie numer, który dla mnie jest mega ważny i zainspirował mnie nawet do tego, że tak sobie myślałam, a może by tak zmienić nazwisko na Kalifornia? Jakie byłoby to zabawne? Justyna Kalifornia.
1: No,
2: brzmi,
1: nawet
2: nie?
1: Pasuje.
2: Pasuje. Miss Kalifornia oczywiście, to numer Dante Tomasa, absolutna legenda. Jak macie gdzieś we wspomnieniach teledysk do tego numeru, to naprawdę do Kalifornii można się tam przenieść. Ale nie trzeba mieć teledysku, nie trzeba nawet z tego numeru nigdzie szukać, bo macie to w RMF Max. My takie klasyki lubimy przypomnieć.
1: Wystarczy tylko dać głośniej i poczuć ten vibe początku lat 2000.
2: Aha, Dante Tomas i Miss Kalifornia.

0: Toby Romeo i Fly High w RMF Max w kanale nadawczym, ale to jest moment, żeby wstrzymać teraz nadawanie muzyki. Posłuchajcie, co mi chłop powiedział przed chwilą. Właśnie się dowiedziałam od Piotrka, że w ogóle istnieje coś takiego jak mizeria z cebulą.
1: No tak, jest bardzo dobra. W rodzinnym domu mojej żony tak się jada. I powiem szczerze, że też nie byłem na początku przekonany, ale teraz tylko mizeria z cebulą.
0: Serio. Nie, żart, jakby, no chyba cię Bóg opuścił. Jakby ja nie rozumiem. Mizeria to jest śmietana, pieprz, sól. Ewentualnie plus bez cebula. Śmietany, to jest taki ekstra, taki kolczyk w pępku, ale nie no, z cebulą?
1: No naprawdę.
0: Dlaczego? Wiesz, jakby to jest sałatka.
1: Musisz spróbować.
0: No dobrze, to nas stawia, słuchajcie, przed trudną sytuacją.
2: Chodź, jest debata.
0: Mizeria z cebulą, czy mizeria bez cebuli? Jaka powinna być mizeria? Zbieramy teraz wasze głosy na Messengerze RMF Max. Nie ma za dużo czasu, za chwilę te głosy podliczymy, no i ogłosimy wynik debaty. Czy wygra zdrowy rozsądek, czyli wiadomo, mizeria bez cebuli, czy może jednak
1: tylko
0: ekstrawagancja? No cóż, to ja przypominam.
2: Chodź, jest debata.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać.
1: Jaka... Mizeria bez, czy może z? Ta lepsza.

0: Max.
1: Cześć, Tomek z tej strony. Na ogół w pracy naprawiam latające dywany. Dałem jakieś nitki, do szyi coś wybiorę i przywracam do latania. Pozdrawiam.

0: Zalia ewidentnie w swoim prime time'ie. Tylko kochaj mnie, Farmer Max, ale teraz tak słodko nie będzie.
1: Będzie słono.
0: Będzie słono, bo mowa o mizerii. Dzisiaj Piotrek przyszedł do mnie z wiadomością, że istnieją na świecie ludzie, którzy jedzą mizerię z cebulą.
1: Jest ich całkiem sporo, chciałbym tutaj wtrącić.
0: No i mamy wyniki. Była debata, głosowaliście na Messengerze RMF Max.
1: Przeliczyliśmy wszystkie głosy bardzo dokładnie.
0: Przeliczyliśmy wszystkie głosy, ale poczekaj, dla formalności.
2: Chodź, jest debata.
0: Jest debata, mizeria z cebulą czy bez. Proszę o wyniki.
1: Otóż jest porówno. 50-50.
0: Żartujesz?
1: 50 na 50.
0: 50%?
1: Naprawdę.
0: Wszystkie głosy policzone?
1: Sześciutkie. Nie kłamie.
0: A ten policzyłeś? Poczekaj.
3: Mizeria bez cebuli, ale również mizeria z cebulą. I dodatkowo jeszcze pomidorem.
0: To jest jakby pół na pół też, nie? Ale przede wszystkim to nie jest mizeria. Jak jest pomidor, to nie jest mizeria.
1: Sałatka.
0: To już dokładnie, w to w ogóle, przynajmniej w tym się zgadzamy, ale cóż, no musimy uznać w takim razie, że no 50-50 dzisiaj, czyli debata pół na pół. Mizeria i z cebulą, i bez cebuli. Ale chciałabym jeszcze od siebie coś dodać tutaj.
4: Nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak mizeria z cebulą. To jest po prostu profanacja.
5: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: A nie mówiłam?
1: No musiałaś.

0: ale ten numer ma rewelacyjny vibe. Bounce Magnetic w RMF Max, a już za 20 minut nasi siatkarze grają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O 18 zaczynają. W tym sezonie pyknęliśmy już Niemców dwa razy, więc miejmy nadzieję, że to tylko będzie formalność.
1: A Fornal gra?
0: Chyba tak.
1: No to myślę, że o motywację to w ogóle nie musimy się martwić. Wiadomo, co robimy z Niemcami dzisiaj w siatkówce, oczywiście na mistrzostwach, a za chwilę jeszcze sprawdzamy, co słychać w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: AI. Wtorkowy wieczór na północy będzie wietrzny, ale pogodny. Za to na południu must have to przeciwdeszczowa kurtka lub parasol, bo przez kolejne godziny będzie przelotnie padać. Słupki rtęci niedługo zaczną lecieć w dół, ale wieczorem wciąż najcieplej będzie w zachodniej Polsce. Spodziewamy się 15 na plusie, a najchłodniej ma być w Małopolsce, gdzie temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest najlepiej, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny.
6: I imagine about some

0: Tame Impala i Jenny Dracula oczywiście w RMF Max i to jest numer, przy którym trudno uwierzyć, że lato już się kończy. 100 dni do nowego roku, ale to też może być zwyczajny wtorek i tego wam życzymy, żeby był piękny też po 18.
1: To może być piękny wieczór, bo mega hity od graby już po godzinie 18. Będzie Max Party, będzie lista Hot Bands, najlepsza dycha już za chwilę.
0: A my słyszymy się jutro. Justyna Borycka,
1: Piotrek Świderski, dzięki, pa pa.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: I po reklamie.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta. RMF
3: Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
6: To wsparcie dla najmłodszych mieszkańców.

0: województwa podlaskiego. Wojewoda podpisał umowy dofinansowujące sale sensoryczne w żłobkach i innych placówkach niepublicznych w regionie. Wszystko dzięki pieniądzom z Ministerstwa Rodziny w ramach programu Aktywny Żłobek.
1: Ostatecznie podpisane przeze mnie umowy dotyczą 16 instytucji opieki, 11 placówek samorządowych w 7 jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 5 instytucjach niepublicznych. Bardzo się cieszę, że możemy wspierać naszych najmłodszych mieszkańców. Bardzo istotny jest ten pierwszy świadomy rozwój dziecka, który nie dotyczy książek czy innych elementów, ale raczej takiego bardziej zmysłowego poznawania świata.
0: Mówił nam wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Zielona Góra dopłaci do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i osoby prawne. Maksymalnie można dostać 20 tysięcy złotych na pompę ciepła, 15 tysięcy na fotowoltaikę zasilającą pompę lub ogrzewanie elektryczne. Wnioski przyjmowane są do 25 września, a szczegóły i formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Częstochowe znów opanują merdające ogony. Schronisko organizuje kolejną edycję psie chacki, czyli wspólnego spaceru z podopiecznymi. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. A komu się nie uda zapisać na wyprowadzanie psiaka, warto po prostu przyjść na Plac Biegańskiego i tam poznać podopiecznych schroniska.
2: Bardzo się cieszymy, że w tym roku udało nam się zorganizować drugą psiechackę. Tym razem 4 października spotkamy się z Państwem na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Dzięki uprzejmości MPK zostaniemy znowu zawiezieni do miejsca docelowego, jakim jest Plac Biegańskiego i tam z tamtego miejsca będziemy spacerować, zachęcać do adopcji.
0: Tego dnia będzie można też wesprzeć schronisko.
2: Na Placu Biegańskiego podczas psiechacki będzie rozstawiony nasz namiot, więc jeżeli ktoś będzie chciał wesprzeć nas karmą, kocami, nakrętkami plastikowymi, które zbieramy cały czas, jak najbardziej może w tym dniu dostarczyć takie dary.
0: Mówiła Marta Pasieka, inspektor w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie. Spektakle, kabaret, warsztaty taneczne, edukacyjne, detektywistyczne, survivalowe czy graficzne. Nowochódzkie Centrum Kultury rusza z nowym sezonem. W programie wiele propozycji, także dla dorosłych.
3: Klub Supermama i krakowskie kluby rodziców to są te zajęcia przedpołudniowe. Są zajęcia plastyczne, to galeria Centrum NCK. W tym roku akurat będzie taka nowość, że otworzymy trzecią pracownię, czyli podzielimy już, każda z dziedzin sztuki będzie miała swoją pracownię. Osobna pracownia malarstwa jest przygotowywana.
0: Zapraszał Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury.
4: Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
4: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
0: AI. Wieczorową porą w niektórych regionach Polski przydadzą się parasole lub przeciwdeszczowe kurtki. Mowa o Małopolsce, Podkarpaciu, części Opolszczyzny czy Lubelszczyzny. Jutro w większości kraju będzie słonecznie, za to popadać ma na południowym wschodzie. Środa przyniesie pogodowy miszmasz. A jeżeli chodzi o temperaturę, to najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim, 18 stopni w maksie, trochę chłodniej w centrum. 15, a najzimniej na Podlasiu, gdzie słupki rtęci podskoczą do 12 kreski.
5: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
6: Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Jakoś tak cały dzień chodzi mi po głowie. No to zagramy sobie Denzela za chwilę, co wy na to? Przemek Grabowski, witajcie we wtorek po 18. Mam tutaj wasze ulubione hity, będzie dużo nowości. A od 20 najważniejsze hity w zestawieniu listy Hot Bands. Ten numer też był kiedyś na miejscu pierwszym. To Angels od Morandi.

Wydaje mi się, że Denzel to za granicą mógłby być jakimś takim kulturalnym może reprezentantem, ambasadorem, o dobre słowo, ambasadorem Polski, no bo przecież zjechał nasz kraj na imprezach wzdłuż i wszerz, don't you know, pump it up. Teraz kolejna nowość, może on kiedyś też będzie jakimś ambasadorem, na razie jest ambasadorem muzycznym. To MJ Deli, nowy wykonawca i nowy hicior na horyzoncie listy Hot Bands, tak to leci Deli Supreme.

To dla wszystkich, którzy może wrócili z Portugalii, potrafią po portugalsku zamówić kawkę, to może też zmieniliście, no przynajmniej refren. A może wybieracie się do tego pięknego kraju? Lost Frequencies i Mary Frost, nasza nowość, Paraiso, no byliśmy w raju. A kto z was był dzisiaj w parku? Ja byłem w drodze do RMF Max. Widzieliście, co tam wyrabiają ludzie? Zbierają te kasztany, musimy się śpieszyć. Wiadomo, bo wszystkie zbiorą i co, i nie zrobimy sobie ludzika. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Avicii.

Jego ciało nie jest gotowe. Somber w RMF Max. Nie wiem, na co jego ciało nie jest gotowe. Może na spacer nie jest gotowe, bo lubi tak wygodnie. Ale warto dzisiaj wysiąść i się po prostu przejść, bo jeszcze trwa dzień bez samochodu. Jeszcze możecie spróbować to celebrować. Pomysł był prosty, chociaż na jeden dzień zamienić samochód na spacer, rower albo komunikację miejską. No jak nie jeden cały dzień, bo umówmy się, chyba nie wszyscy mogą, no to przynajmniej na chwilę. Jeżeli macie blisko do sklepu, to może już dzisiaj wieczorem nie autem, tylko rzeczywiście pieszo, komunikacją, może rowerkiem. Ale po powrocie do auta polecam wszystkim na spacery, do samochodu, na siłownię i w ogóle na jesień. Nasza kolejna klubowa nowość w RMF Max. Projekt Adriatic wraca. Palm of your hands.

0: I like, ja też like wyrymaczę, to Marlon Hofstadt, który niedawno zaliczył nawet jedynkę na liście Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj, we wtorek od godziny 20. Głosujcie na rmfmax.pl, a za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, co się szykuje, czy jeszcze można wybrać się na grzyby. No wydaje mi się, że tak.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Wieczorową porą w niektórych regionach Polski przydadzą się parasole lub przeciwdeszczowe kurtki. Mowa o Małopolsce, Podkarpaciu, części Opolszczyzny czy Lubelszczyzny. Jutro w większości kraju będzie słonecznie, za to popadać ma na południowym wschodzie. Środa przyniesie pogodowy miszmasz. A jeżeli chodzi o temperaturę, to najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim, 18 stopni w maksie, trochę chłodniej w centrum. 15, a najzimniej na Podlasiu, gdzie słupki rtęci podskoczą do 12 kreski.

0: Ava Max dla Alana Walkera w głośnym Fate. Ewka wierzyła w swój muzyczny sukces jeszcze kiedy była kelnerką w Los Angeles. Były takie tygodnie, kiedy nie miała na czynsz, ale szkoliła się, śpiewała i dopięła swego. Zostańcie z RMF Max, wracam z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Dawid Miązek zapraszam. No i naszą podróż po różnych polskich miejscówkach fajnych, klubowych. Zaczynamy od katowickiego Energy 2000, gdzie w piątek kolejna edycja hip-hopowej nocy z Fałkiem tym razem, także chłopak ze Śląska występuje na Śląsku. No i oczywiście po koncercie Afterek. Natomiast w sobotę gośćmi specjalnymi będą bardzo popularne na TikToku i nie tylko DJ-ki bliźniaczki Twins Chojnackie. To będzie też impreza single party z opaskami. Z Katowic przenosimy się do Krakowa, do klubu Poczta Główna. Tutaj w piątek

0: Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie.

0: Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Zainwestowali w kardiologię. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku wydał w sumie na ten oddział ponad 22 miliony złotych, informuje w telegraficznym skrócie nasza słupska reporterka. Posłuchajcie.
2: Ponad 19 milionów ze wspomnianej kwoty pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Na co zostały wydane te środki, wylicza Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiej lecznicy.
3: Słupski szpital dokonał zakupu 3 echokardiografów wraz z systemem zarządzania, archiwizacji, raportowania, dokonał adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamicznej i pracowni elektrofizjologii, zakupu 2 angiografów z wyposażeniem, 2 aparatów do znieczulania.
2: Poza tym modernizacji

0: Czekał się też rezonans magnetyczny i kupiono również atlas do ćwiczeń.
1: O czym informowała Joanna Chramitko-Mikoluk. Przenosimy się do Jasła, gdzie oficjalnie rozpoczęły się prace nad budową nowoczesnego centrum komunikacyjnego, a po starym, niszczejącym budynku stacji PKP pozostał już tylko kurz. Wykonawca zakończył wymagające wyburzenia i przygotowuje obecnie teren pod zupełnie nową konstrukcję. A kiedy powstanie nowy gmach, powiedział nam burmistrz Jasła Adam Kostrząb.
2: Zakładamy, że nowy budynek dworca zostanie, jego budowa zostanie zakończona do końca przyszłego roku. Oczywiście wszelkie odbiory, sprawy techniczne i oddanie do użytkowania, ale te inwestycje zbiegają się terminowo, więc myślę, że w kontekście tych kilkunastu miesięcy pod względem transportu kolejowego, a i nie tylko, ale o tym nie dzisiaj, tutaj w Jaśle będzie zupełnie nowa jakość.
1: Cała inwestycja warta jest blisko 10 milionów złotych. 10 najnowszych autobusów elektrycznych firmy Solaris już w bazie na terenie zajezdni MZK przy ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach projektu zaplanowano też 12 stacji ładowania. Inwestycja była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu. To nie koniec zakupów ekotaboru. Gorzowski MZK inwestuje w transport przyjazny środowisku, kupując niskopodłogowe tramwaje. A teraz szybko zaglądamy do Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, gdzie odbędzie się szkolenie, jak radzić sobie ze stresem, świadomie pracować głosem i mówić z większą pewnością siebie. Spotkanie 28 października poprowadzi Magdalena Wadowska, trenerka głosu i sopranistka. Zapisy trwają, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć.
3: W Oskardzie będziemy się szkolić, poznamy te różne techniki wypowiadania się, pracy nad znaczeniem słów i emocji w naszych wystąpieniach.
4: I jakieś zapisy są na to wydarzenie?
3: Tak, zapisy są online poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na naszej stronie CKIS Konin.
4: Czy jakiś termin obowiązuje, do kiedy?
3: Do 25 października można się zapisywać.
1: Mówiła Renata Rudowicz z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a rozmawiała z nią nasza reporterka Beata Pieczyńska.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: AI. Mieszkacie na południu Polski, no to jutro must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, bo w ciągu dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. W wielu województwach nacieszymy się słońcem i tam przydadzą się ciemne okulary. Najcieplej będzie w zachodniopomorskim, 18 na plusie, a najchłodniej na Podlasiu 12 stopni w maksie. Będzie też mocno wiało, w północno-wschodnich regionach podmuchy mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę, a warunki biometeo mają być sprzyjające.
6: To niesprawiedliwe. Jeszcze niedawno dobry wieczór to mówiliśmy sobie dopiero po 20, a teraz to już po 19. Trzeba sobie mówić dobry wieczór. Ale to będzie na pewno dobry wieczór. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Za godzinę nowe wydanie listy Hop Benz. Teraz też kandydat do jedynki jeszcze w tym tygodniu. Alex Warren i jego

trochę smuteczek na ostatni dzień lata. Taki kawałek Gypsy'ego i For Money. Do końca roku dokładnie 100 dni od dzisiaj. Mamy 265. 100 dni. Kiedy to zleciało? Ja nie wiem. Tak wiecie, cyk, pyk i już, już. Tylko 100 dni. Ale na piękne jesienne dni mamy dla was dużo nowości. Wraca do nas projekt Two Colors. Kolejny świeży bit w RMF Max. Ich Prima Donna.

Pewna zagadka została rozwiązana. Dlaczego Teddy Swims to Teddy Swims? Tutaj w wielkim hicie Mr. Nowhere All. Dlaczego Misio to Misio? Dlaczego Teddy? No bo babcia dała mu taki rodzinny pseudonim. I tak już został tym misiaczkiem i to chyba taki hołd dla babci. Zostańcie z RMF Max. Wróci tutaj imprezowy Faruko. No i Armin van Buuren, który rządzi w Polsce trensowo jednak. RMF Max.

Ach, jak ona fajnie śpiewa, Błękit to Roxy. No tego nam potrzeba, Błękitu, prawda? Żebyśmy mogli przeżyć się piękną polską złotą jesień. No i żeby nie było chmur, za 4 dni, słuchajcie, bo w sobotę przypada pełnia. To będzie wrześniowa pełnia, tradycyjnie nazywa się pełnią plonów. No i w tym roku wypada sobie 26, to akurat w sobotę. Im bliżej tej pełni, tym niektórzy mogą się czuć bardziej podirytowani, zestresowani. Jakby co, to możecie zrzucić to zawsze na księżyc. A na stresy i nerwy dobre bity w RMF Max. Teraz obiecane trensy, wraca król trensów Armin van Buuren, śpiewa Sasha Everlasting.

Polecam do wieczornej kawki Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. A wiecie, że nawet sam zapach kawy to może poprawiać nasze nastawienie jeszcze przed pierwszym łykiem. No to może zamiast pić tak wieczorowo, żeby zasnąć, to tylko sobie troszkę powąchać. Kawka z rana zawsze najlepiej. A kto was budzi najlepiej z rana? Jasne, nasza poranna ekipa. Zapraszamy już od 5:30, ale wieczorem ugramy też jest fajnie. A jaka będzie pogoda? Jutro, jak już się obudzicie, sprawdzimy to za chwilę.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.

Mieszkacie na południu Polski, no to jutro must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, bo w ciągu dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. W wielu województwach nacieszymy się słońcem i tam przydadzą się ciemne okulary. Najcieplej będzie w zachodniopomorskim, 18 na plusie, a najchłodniej na Podlasiu 12 stopni w maksie. Będzie też mocno wiało, w północno-wschodnich regionach podmuchy mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę, a warunki biometeo mają być sprzyjające.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dawid Mięsek, lecimy sobie z Tour de Klapy w RMF Max. Zaczynamy od Kielc, od klubu Maska, gdzie weekend pod znakiem zakończenia letniego sezonu, no i hucznego przywitania sezonu jesiennego. W piątek potężna dawka nostalgii, 2000 Friday, hity lat 2000 od Britney przez Nelly Furtado po Timbalada. W sobotę natomiast Burning City i klasycznie Mordziński za dekami. Przenosimy się z Kielc do Poznania, klub X-Demon Poznań też poleca się w weekend. Tu w piątek duet Too Fast wypuści wam hity retro, ale takie retro w cudzysłowie, bo to będą numery sprzed paru lat, delikatnie odświeżone. W sobotę natomiast miks klubowych i smyczkowych brzmień, te drugie od gościa specjalnego Eweliny Krupy. No i warto pamiętać o Katowicach i o wielkim otwarciu w ten weekend nowego klubu X-Demon Katowice, w miejscu, gdzie kiedyś mieścił się kultowy Spisz. W piątek na otwarciu Mauro Picotto, legenda. W sobotę natomiast DJ Eben.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

Hej, cześć, dobry wieczór, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Wtorkowy wieczór należy do nas, a zaczynamy nasze spotkanie od pierwszej dziesiątki listy Hot Dance. Najważniejsze numery i premiery, na przykład Pink Panthers i Fred Again i jeszcze przyjaciele dosłownie za kilka minut.

0: Taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teres i Fred Again w numerze Sexy Magic czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Co wy na to? Czy jest magia? No przekonamy się na pewno jeszcze w tym tygodniu. Czekam na wasze głosy i komenty. Wracamy do odliczania. Tutaj Swedish House Mafia, chyba tylko na miejscu 9 dzisiaj. Happiness is so sad.
1: Numer 9.

Nasza kolejna nowość ostatnich dni. Margaret w numerze Prima Ballerina. To we wtorek 8 na liście Hot Bands. Słuchajcie, dzisiaj będzie trochę festiwalowo, bo przed wami premiera nowej nuty, jaką Timmy Trumpet zrobił dla nas na jesień, ale teraz król festiwali i klubów też. Odwiedził ostatnio ponownie Polskę. Kto był? Ręka do góry. No widzę, ktoś tam podnosi rękę. To James Hype. Robi hałas, jeden z najszybszych DJ-ów świata. Premierowo w tym tygodniu w numerze Serotonin. Potrzebujemy tej serotoniny. No to robimy głośniej. Słuchamy, głosujemy.

0: trąby, fujarki, piszczałki i klubowy klimat. Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk. No i dzieje się. Dzisiaj 7 na liście Hobbence, Take It Slow. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia, ale nie zabraknie takiego klubowego, festiwalowego bitu, bo słuchajcie, Timmy Trumpet, tak, człowiek trąbka, zrobił numer z Ale Farben, który zagram po raz pierwszy już za kilka minut.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
7: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
6: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: I po reklamie.

Zawsze spocony, zawsze bez koszulki i w kapeluszu. I oczywiście z trąbką była trąbka. No chyba było słychać trochę trąbki. Jak nie, to na żywo Timmy Trumpet doda tej trąbeczki jeszcze. Nasza klubowa, taka bardzo EDM-owa premiera w RMF Max. We wtorek Timmy Trumpet, nie jest sami, ale Farben i Alex w numerze Chase The Feeling. Może sezon festiwalowy będzie się kończyć, ale u nas tego nie słychać. No i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. A na miejscu piątym kolejna nowość. Dwójka przyjaciół z Niemiec debiutują tutaj. To Neptunika w numerze What If?

muzyka house ma różne odmiany, wiele podgatunków. Jest także tak zwany piano house, house z takim pianinkiem i takie numery tworzą Warinery, Lauryn, Let Me Forget. Nasza kolejna taneczna nowość ostatnich dni w RMF Max. Za kilka chwil nowa jedynka. A pierwszą trójkę otwiera Aicz. Dziękuję za wasze komentarze. Pytałem się, która wersja jest lepsza, ta bez maty czy ta z matą. No jednak z matą piszecie, że jest lepsza. Mamy taką współpracę brytyjsko-polską. Aicz i mata na trzecim Ring My Bell.

potrafią zrobić klimat, prawda? W szczególności tak akurat na wieczór w RMF Max. Nowi wykonawcy, nowy hicior na horyzoncie, nazywają się Gnarly i Major League DJs. Wasted czeka na debiut może jutro w środę. rmfmax.pl, tam głosujecie. Na trzecim we wtorek Aichi Mata, ich wersja Ring My Bell. Na drugim Somber odrabia swoje straty w numerze My Body Isn't Ready. A na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City, jeszcze jedna wersja Self Away, jeszcze raz na samym szczycie. One.

0: No i zacnie Tempe City wracają na jedynkę listy Hot Dance. Zostańcie z RMF Max. Ja wracam z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Dawid Miązek zapraszam. No i naszą podróż po różnych polskich miejscówkach fajnych, klubowych. Zaczynamy od katowickiego Energy 2000, gdzie w piątek kolejna edycja hip-hopowej nocy z Fałkiem tym razem, także chłopak ze Śląska występuje na Śląsku. No i oczywiście po koncercie Afterek. Natomiast w sobotę gośćmi specjalnymi będą bardzo popularne na TikToku i nie tylko DJ-ki bliźniaczki Twins Chojnackie. To będzie też impreza single party z opaskami. Z Katowic przenosimy się do Krakowa, do klubu Poczta Główna. Tutaj w piątek świętowane będą 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, także muzyka Queenu będzie rządzić. Natomiast w sobotę nostalgia, ale taka już trochę bliższa, zdecydowanie bliższa. 2018 rok i hity, które rządziły 8 lat temu, także będzie Sibul na pewno, będzie Shanghai, będzie Lost Frequencies, a to w sumie dalej rządzi. I jeszcze sporo muzyki.

0: Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

Sorry Papi, to Topik i Becky G. Witajcie po 21. No sorry, że tak szybko robi się ciemno, skraca się dzień, oficjalnie już no za oknem jesień, ale spoko, spoko. Mam tutaj dużo numerów, które poprawią wasze samopoczucie. Teraz jeden z nich, świeży beat, jeszcze z listy Hot Bands, bo nie zmieścił się akurat dzisiaj. To Iben, którego słuchamy już od ponad roku. Jego największy hicier u nas to Heads, ale wraca w kawałku, który polecam wam na wrzesień. To All of My Love.

0: Cały czas to Oskar Cyms. Może akurat teraz to nie jest dobry czas na spacer, ale wiadomo i chciałbym przypomnieć, że krótki nawet spacer to jest dobry sposób na reset głowy, potwierdzają nie tylko brytyjscy naukowcy. No to jutro wieczorem, gdzie się spotykamy? Oczywiście w parku, na spacery i na wieczór za chwilę w RMF Max Tobi Romeo Fly High. Wrócimy też do nowości, bo jest tutaj świeży bit od projektu Offenbach.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

Dopóki się nie znudzisz. No z nami to na pewno nie, niezbyt szybko. Miu i Zalia w RMF Max. A kto z was już myśli o łóżeczku, no to pamiętajcie, żeby tam nie było za ciepło. No to akurat w te chłodniejsze wrześniowe wieczory proszę nie odkręcać jeszcze koloryferów, jeśli już u was działają. Bo co się okazuje, że chłodniejsza sypialnia zwykle sprzyja zasypianiu, bo temperatura naszego ciała naturalnie spada przed snem. Dlatego jesienne noce mogą być dla części osób bardziej komfortowe niż te upalne. No ja tak mam. Chyba lepiej śpi się teraz, niż kiedy mieliśmy 30 stopni plus, prawda? A na te chłodniejsze jesienne wieczory nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca projekt Offenbach. Do tego tańczymy. Four to the floor. To jest nowość RMF.

touch. Hot to touch to Felix Jen, wieczorowo w RMF Max. A ja mam dobrą wiadomość dla tych, którzy nie lubią jesieni. Zawsze można się jakoś pocieszać. Słuchajcie, do końca roku wiadomo, mamy 100 dni, ale za 3 miesiące dni znów zaczną się powoli wydłużać. Czyli od dzisiaj można już oficjalnie odliczać do powrotu światła. No trzeba się jakoś pocieszyć. A teraz numer, którego słuchaliśmy, gdy mieliśmy trochę więcej światła. Wakacyjny hicier w RMF Max, Bauza, ich Magnetic.

Może lato mamy już za nami, tak jak w tym numerze na ostatni dzień lata Gibbs, Igo i For Money, ale spokojnie, jesienią też będzie bardzo przebojowo i bardzo miło, obiecuję. Przemek Grybowski, dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Zapraszam także we wtorek, a słyszymy się, co ja mówię, w środę, jutro środa przecież.

0: poziomie.
1: Zdrowid. Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
2: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
1: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.

wiecie co mam, nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi z

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa